Smileć jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak w

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2020. Roku.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
8: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
9: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
10: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
11: I jak zawsze o tej porze zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. W dzisiejszej audycji porozmawiamy ze starostą powiatu słupeckiego na temat jednej z największych drogowych inwestycji w naszym regionie.
12: Praca na całym tym odcinku 15 km zostanie podzielona na etapy, no bo to nie jest tak, że musimy jakimś ciągiem kontynuacyjnym postępować z pracami budowlano-drogowymi.
11: A na początku kryminałek, albo jak to mówią dziennikarze, tak zwany Michałek, czyli ciekawostka z przymrużeniem oka. Tym razem z powiatu wrzesińskiego. W ostatnim czasie policjanci podczas patrolu zauważyli mężczyznę, który był prawdopodobnie poszukiwany. Podczas legitymowania ów dżentelmen postanowił zrobić policjantów w przysłowiowe bambuko, albo jak kto woli w balona, i okazał dokument tożsamości swojego brata bliźniaka. Jednak nie z wrzesińskimi policjantami takie numery. Mundurowi nie dali się wkręcić, a o całej tej historii mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji. Posłuchajmy.
13: 9 maja po godzinie 20 policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego zauważyli mężczyznę, który jest prawdopodobnie poszukiwany. Do tej sytuacji doszło na osiedlu Sławno we Wrześni. Podczas rozmowy z mundurowymi 33-latek chętnie okazał dowód osobisty, na podstawie którego okazało się, że jednak nie jest poszukiwany. Mężczyzna oświadczył, że taki status posiada jego brat, przebywający obecnie poza granicami naszego państwa. Policjanci po uzyskaniu takiej intrygującej informacji zdali kilka szczegółowych pytań z życiorysu brata. W trakcie udzielonych odpowiedzi przez 33-latka pojawiły się niespójności, co spowodowało spore zdenerwowanie u tego mężczyzny. Już było wiadomo, że wrześnianin coś kręci, a po chwili sam się do tego przyznał, że okazał dowód osobisty swojego brata. 33-latek był świadomy, że jest poszukiwany celem odbycia kary pozbawienia wolności i dlatego okazał dokument bliźniaka. W związku z tym przed doprowadzeniem mężczyzny do zakładu karnego otrzymał jeszcze zarzut kradzieży oraz posłużenia się dokumentem brata. Mieszkaniec wreszcie przyznał się do ich popełnienia. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę nawet do 2 lat pozbawienia wolności.
11: To był aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. A teraz, zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, kolejna wizyta w starostwie powiatowym. Tym razem porozmawiamy o jednej z największych inwestycji drogowych ostatnich lat w naszym powiecie. Dokładnie pod koniec zeszłego miesiąca powiat słupecki podpisał umowę z firmą Mirbud na realizację rozbudowy układu drogowego w rejonie autostrady A2. To przedsięwzięcie o wartości blisko 138 milionów złotych będzie realizowane w tak zwanej formule zaprojektuj i wybuduj. A projekt obejmuje m.in. rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Niezgoda Sierakowo oraz budowę nowej trasy, która połączy Sierakowo z drogą krajową numer 92 i autostradą A2. Ta inwestycja ma kluczowe znaczenie dla poprawy komunikacji w tej części powiatu i w szczególności w kontekście dojazdu do bazy wojskowej na terenie jednostki w Powidzu. O szczegóły tej inwestycji zapytaliśmy starostę powiatu słupeckiego Marka Dąbrowskiego. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Za nami kolejny krok, jeśli chodzi o jedną z największych inwestycji drogowych w powiecie słupeckim. Podpisanie umowy z firmą, która będzie realizować inwestycje. Mówimy o tej drodze obronnej, która ma prowadzić okolic Powidza w kierunku autostrady A2.
12: Zgadza się. Panie redaktorze, 27 kwietnia w poniedziałek powiat słupecki zawarł umowę z firmą Mirbud na realizację zadania, bardzo ważnego zadania inwestycyjnego, czyli inwestycja drogowa w rejonie autostrady A2. Ale głównie oczywiście chodzi o to, żeby w końcu powstał wyczekiwany przez mieszkańców powiatu słupeckiego, ale też osoby pracujące tutaj w naszym regionie, bardzo ważny fragment drogi, która będzie łączyć drogę wspomnianą autostradę A2 i odcinek doprowadzający do dużej bliskości otoczenia bazy 33. Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Jest to projekt, który obejmuje dokładnie drogę powiatową numer 3040P na odcinku Niezgoda Sierakowo oraz rozbudowa i budowa nowej trasy łączącej się Sierakowo z drogą krajową numer 92, a następnie autostradą A2. My nazywamy to łącznikiem z autostradą między bazą a autostradą i ten cały odcinek to jest niespełna 15 km drogi idącej od autostrady. Żeby tak trochę Państwu może wyjaśnić, to wyglądać będzie to w ten sposób, że ten wariant wybrany w ostatnich latach wskazuje, że po zjeździe z autostrady A2, jadąc w stronę Słupcy, po przejechaniu około 800 metrów, najedziemy na duże wiatrakowe rondo, które będzie nas prowadziło w lewą stronę, w stronę Bielaw, później w stronę Łężca. Większość inwestycji będzie przebiegała przez gminę Strzałkowo, natomiast z małymi fragmentami przez gminę Słupca i gminę miejską Słupca i później już wiaduktem przez torowisko kolejowe, kolejne rondo łączące DK92, przejeżdżając oczywiście dalej przez Łężec w kierunku Sierakowa, dalej starą betonką doprowadzi nas to, tak mówiąc trochę skrótowo, do Niezgody i tam już wepniemy się w te drogi, które o tym takim wyższym charakterze infrastruktury obronnej, bo często tak jest to nazywane czy określane, powoduje, że taki kolejny bardzo ważny dla nas społecznie tutaj etap zostanie zrealizowany. Co jest ważne, drodzy Państwo, to ta realizacja inwestycji ma przede wszystkim bardzo poprawić układ komunikacyjny w tej części naszego powiatu. Nowa infrastruktura ułatwi nam dojazd do lotniska wojskowego, do jednostki w Powidzu, zapewniając przede wszystkim sprawniejsze połączenie z drogą krajową numer 92 oraz autostradą. Jednocześnie to też pozwoli ograniczyć taką uciążliwość dla mieszkańców wynikającą z ruchu ciężkich pojazdów, w tym transportów ponadgabarytowych obsługujących bazę wojskową. Przede wszystkim zgodnie z zapisami umowy tutaj wykonawca ma 28 miesięcy od dnia podpisania kontraktu na zrealizowanie całego przedsięwzięcia, a teraz jesteśmy na etapie, w którym w tej formule zaprojektuj i wybuduj wykonawca ma przede wszystkim przygotować dokumentację dokumentację projektową i ma na to 9 miesięcy, a później będzie przeprowadzał roboty budowlane. Oczywiście czeka nas wykup gruntów, wszystkie formalne sprawy dotyczące właśnie przeprowadzenia tej inwestycji. Natomiast wierzę, że na koniec 2028 roku będziemy mogli te 15 kilometrów przejechać z pominięciem miasta Słupcy. Będzie to taka troszkę zachodnia obwodnica między Słupcą a Strzałkowem z bezpośrednim połączeniem do autostrady A2 i to na pewno będzie olbrzymie usprawnienie. Tutaj korzystając z okazji też od razu proszę Państwa o wyrozumiałość. No, nie da się czegoś rozbudować, zbudować, przeprowadzić inwestycji bez utrudnień. Tych utrudnień będzie nas troszkę czekało. Natomiast my też doprowadzimy wszelkimi staraniami do tego, żebyśmy mogli wspólnie zarówno z wykonawcami, jak i osobami, które będą uczestniczyły w różnych etapach tej inwestycji, zadbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i osób korzystających z naszych dróg i doprowadzić do tego, żebyśmy tutaj to sprawnie przeprowadzili. No ale musimy mieć to na uwadze, że różnego rodzaju utrudnienia będą nas czekać. Na razie przed nami, tak jak wspomniałem przed chwilą, kwestia pierwsza, czyli oczekujemy na harmonogram prac, który otrzymamy w przyszłym tygodniu i następnym obszarem działania będzie coś, na co czekamy, czyli cały projekt przedstawiony przez firmę, a następnie już wprowadzenie prac. Wierzę, że to kontynuacja tych działań jest bardzo ważna z perspektywy naszego powiatu, dla naszych mieszkańców, bo to nie jest tak, bo czasami różne osoby o to pytają, czy droga o charakterze wojskowym, obronnym, infrastruktury krytycznej, bo tak różnie jest nazywana w takich rozmowach poza kuluarowych, no przede wszystkim jest to droga dla nas, dla mieszkańców powiatu słupeckiego, z której będziemy korzystać, tak jak korzystamy z tych wszystkich dróg znajdujących się na terenie powiatu i gminy Powic, właśnie okalających tą taką północno-zachodnią stronę powiatu przy Powidzu, ale prowadzące w kierunku Orchowa i to są drogi uczęszczane przede wszystkim przez nas, przez mieszkańców powiatu, ale nie tylko.
11: I jeszcze chciałbym dopytać o jedną rzecz. Tak jak pan mówił, firma wykonawcy ma 9 miesięcy na przygotowanie tej dokumentacji projektowej, czyli jeśli chodzi o samo rozpoczęcie prac tej inwestycji, no i te ewentualne utrudnienia, o których pan wspominał, to jest pewnie kwestia przyszłego roku, czyli 2027, kiedy te prace się rozpoczną.
12: Tak, rzeczywiście, jeżeli spojrzymy dokładnie na kalendarz i podpisanie umowy nastąpiło 27 kwietnia, to tutaj te 9 miesięcy, no to jest styczeń, bo tak to kalendarzowo i matematycznie wygląda, natomiast w tych rozmowach z firmą, firma wie, że tego czasu nie jest dużo i też chciałaby dołożyć wszelkich starań, na co liczymy, że projekt zostanie nam przedstawiony wcześniej i później po tej akceptacji już jakby będziemy mogli szybciej wprowadzić te prace, więc takie przygotowania myślę, że będą następowały w okolicach grudnia, a styczeń już będziemy mogli wejść szerzej z pracą. Praca na całym tym odcinku 15 km zostanie podzielona na etapy, no bo to nie jest tak, że musimy jakimś ciągiem kontynuacyjnym postępować z pracami budowlano-drogowymi, tylko możemy zacząć w kilku miejscach i rzeczywiście rozpocząć realizację tych zadań. Jednym z pierwszych etapów wierzymy, że będzie to przeprowadzenie tej inwestycji i poprowadzenie tej inwestycji po śladach tak zwanej starej betonki doprowadzającej do niezgody, bo tam już ta droga przecież istnieje, jest wytyczona, jest ten ślad, więc tutaj można byłoby powiedzieć, że to będzie nie trudne do zrealizowania, ale będą też miejsca, w których pomimo tego, że nic tam jeszcze nie istnieje, tylko są pola uprawne, no to tutaj też utrudnień nie będzie, jeżeli jakby zgodnie z wszystkimi formalnymi zasadami poprowadzimy te zadania inwestycyjne. Na pewno największym wyzwaniem będą te prace w samym środku środku pomiędzy Słupcą a Strzałkowem, zarówno w obszarze torowiska, bo przecież tutaj mamy tą linię kolejową Warszawa-Berlin, lub mówiąc też dokładnie Poznań-Warszawa i przejeżdżającą przez Strzałkowo Słupca, więc tutaj wiadukt w tym miejscu, oraz to wpięcie, włączenie tej inwestycji w drogę krajową numer 92, która też przebiega bezpośrednio przez Strzałkowo i Słupce. Tutaj, szanowni państwo, myślę, że też warte podkreślenia jest to, że wybudowanie takiej inwestycji sprawia, że do niektórych miejsc służby ratunkowe będą miały też łatwiejszy dostęp, ponieważ przejazd wiaduktem nad torowiskiem kolejowym spowoduje, że nie staniemy na rogatkach, na szlabanach i ten czas nie będzie nam uciekał, a w sytuacji ratowania ludzkiego życia, zdrowia czy mienia czas zawsze odgrywa najważniejsze kryterium, bo dostępność służb ratunkowych ma największe znaczenie, więc im szybciej służby profesjonalne znajdą się w miejscu zdarzenia i będą mogły wdrożyć czynności ratujące życie, zdrowie obywateli, czyli zadbać o komfort i bezpieczeństwo mienia, które tam się znajduje, no to jakby sprawia, że to jest kolejny dodatkowy, bardzo duży plus wpływający na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców na terenie naszego powiatu.
11: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. W takiej sytuacji pozostaje nam czekać na kolejne kroki dotyczące realizacji tej inwestycji, a jak podkreślił nasz rozmówca, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze prace związane z realizacją tej drogowej inwestycji rozpoczną się w 2027 roku. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: Meloradia Słupca.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
4: Przepis na udane rozpoczęcie dnia to nie tylko kubek ulubionej kawy, ale również ulubiona stacja radiowa, czyli Meloradio Słupca na 102,9 FM. Tradycyjnie zaczynamy od magazynu reporterów, a przy mikrofonie niezmiennie Tomasz Barylski. Zaczynamy od wizyty w słupeckim szpitalu. Nasza placówka dołączyła do ogólnopolskiego protestu szpitali powiatowych. Akcja organizowana przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych odbywa się pod hasłem Szpitalne łóżko poczeka, choroba nie. O szczegółach porozmawialiśmy z dyrektorką słupeckiego szpitala, Marleną Sierżulską.
5: Jest to akcja Czarny Tydzień. Szpitale powiatowe protestują przeciwko sposobowi finansowania ochrony zdrowia. Przede wszystkim przeciwko tym wszystkim ograniczeniom, które są w zakresie diagnostyki. To jest protest w imieniu pacjentów, nie przeciwko pacjentom. Cały czas wszystkie szpitale powiatowe funkcjonują, personel nie odchodzi od łóżek pacjentów, natomiast chcemy tutaj pokazać, jak trudnej sytuacji są szpitale finansowane, jeśli chodzi o szpitale powiatowe.
4: Jak ta sytuacja wygląda tutaj w słupeckim szpitalu?
5: Nasz szpital w Słupcy jest typowym szpitalem powiatowym, najbliżej mieszkańców. Udzielane są tutaj świadczenia z zakresu chirurgii, interny. Jesteśmy również w trudnej sytuacji finansowej, a dodatkowe zmiany, które są wprowadzane oraz brak jasności w zakresie tych zmian, które są planowane, powoduje, że nasza sytuacja jest bardzo trudna.
4: Proszę powiedzieć pokrótce, jakie to są zmiany, o których tutaj pani mówi?
5: Przede wszystkim nie zostały zapłacone nadwykonania za rok 2025, na przykład w zakresie opieki długoterminowej. Dodatkowo wprowadzane są ograniczenia w zakresie badań diagnostycznych. Chodzi tu o tomografię komputerową oraz badania endoskopowe, gastroskopia, kolonoskopia. Szpital nie stać na to, żeby finansować świadczenia ponad limit, które zgodnie ze zmianami wprowadzonymi będą finansowane w 50 lub 60%.
4: Jeśli chodzi właśnie o ten protest, taka bardzo wymowna sytuacja miała miejsce w ubiegłym tygodniu, czyli ta symboliczna minuta ciszy personelu słupeckiego szpitala w ramach przyłączenia się do tej ogólnopolskiej akcji.
5: Tak, środa była takim punktem kulminacyjnym. Personel szpitala ubrany na czarno wyszedł przed szpital i w ramach minuty ciszy dla systemu finansowania ochrony zdrowia milczeliśmy. Nasze karetki też miały czarne flagi. Czarna flaga wisi na maszcie przed szpitalem i personel cały był ubrany na czarno.
4: O jakich tutaj kwotach mówimy, jeśli chodzi o nasz szpital? Jest pani w stanie podać jakieś dane?
5: Jeśli chodzi o nadwykonania w zakresie opieki długoterminowej za rok poprzedni, to jest około 350 tysięcy.
4: Jak ten protest dalej będzie przebiegał? Bo tak jak pani wspomniała, nie ma to żadnego wpływu na funkcjonowanie szpitala. Lekarze, pielęgniarki nie odchodzą od łóżek pacjentów. Działają przyszpitalne poradnie, jak rozumiem. I w jakim kierunku ten protest pójdzie?
5: Cały czas jesteśmy w stałym kontakcie z zarządem Związku Szpitali Powiatowych. Dyskutujemy na ten temat. Pozostają czarne flagi, pozostają plakaty informujące o tym, że sytuacja szpitali powiatowych jest bardzo trudna i na pewno będziemy dalej to kontynuować.
4: Mówiła dyrektorka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, Marlena Sierżulska. A teraz zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, która dla swoich czytelników szykuje kolejne wyjątkowe spotkanie. Tym razem odbędzie się ono 20 maja, mówi dyrektorka słupeckiej biblioteki Anna Karpińska.
6: Tym razem będzie to Marzena Rogalska, czyli aktorka, dziennikarka, ale też autorka książek. I to spotkanie realizujemy w ramach projektu dofinansowanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Partnerstwo dla Książki. Także serdecznie zapraszamy. lada chwila wejściówki będą do odbioru w bibliotece. Jak zwykle na naszej stronie internetowej na Facebooku umieszczamy najaktywniejsze informacje dotyczące działań, które odbywają się w naszej bibliotece.
4: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy Anna Karpińska. Na koniec Komenda Powiatowa Policji w Słupcy. W ostatnim czasie policjanci spotkali się z młodzieżą ze Słupeckiego Liceum Ogólnokształcącego. Podczas spotkania funkcjonariusze opowiedzieli licealistom o kulisach swojej codziennej pracy, o spotkaniach z młodzieżą oraz o tym, jak wstąpić w szeregi tej formacji mundurowej, opowiedziała nasza rozmówczyni, aspirant sztabowa Marlena Kukawka ze Słupeckiej Policji.
7: To było już któreś z cyklu spotkań promujących zawód policjanta. Staramy się docierać do młodzieży klas ostatnich szkół średnich, którzy będą wkrótce decydować o tym, na jakie studia pójdą, czy jaką inną karierę wybiorą. Chodzi nam o to, żeby znali specyfikę zawodu policjanta, można powiedzieć od podszewki, żeby mogli też zdecydować, że być może ktoś z nich chciałby założyć mundur. W policji nie trzeba mieć matury. W policji, żeby zostać policjantem, trzeba mieć ukończoną szkołę średnią, nie trzeba mieć matury. Zdarzają nam się takie sytuacje, że młodzież, która dostaje świadectwo ukończenia szkoły średniej, składa już dokumenty u nas w kadrach, nie czeka na wyniki matur, czy na to, jak napiszą te matury, bo twierdzą, że chcą sobie zostawić taką furtkę, że być może, kiedy nie zdecydowaliby się na dalszą naukę, zdecydowaliby się właśnie na służbę w policji. Dlatego my staramy się przygotować dla nich takie zajęcia, które bardziej przypominają swoim wyglądem formę warsztatów, żeby spotkać się z konkretnymi policjantami, którzy o konkretnej pracy w pionach różnych, w różnych komórkach będą mogli poopowiadać. Korzystamy z pomocy policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego, techników kryminalistyki, korzystamy z na przykład naczelników Wydziału Kryminalnego, aby opowiedzieli o tej pracy, której w sumie może na co dzień nie widać. Bo nie oszukujmy się, najczęściej policjanci, którzy są najbardziej widoczni, są to policjanci patrolowo-interwencyjni, również z ruchu drogowego. Natomiast mamy wiele takich specjalności, które gdzieś tam w cieniu tego munduru się odbywają, a niemniej jednak potrzebujemy specjalistów, którzy gdzieś będą mogli znaleźć ukierunkowanie w swoich zainteresowaniach i wybrać się na przykład właśnie pracę w laboratorium kryminalistycznym, pracę w wydziałach do zwalczania czy cyberprzestępczości. Tutaj będą się kłaniały umiejętności właśnie informatyczne, na który duży nacisk teraz też kładziemy. Natomiast myślę, że oprócz tych rozmów z policjantami, oprócz prezentacji sprzętu takiego, który wykorzystujemy na co dzień, staramy się też przekazywać wiedzę, jak wygląda samo postępowanie kwalifikacyjne, na co trzeba zwrócić uwagę, przygotowując się do takiego postępowania, jak wypełnić dokumenty. Niemniej jednak młodzież pyta też o warunki socjalne, o wynagrodzenia. Staramy się prezentować też strony, które bardzo w czytelny sposób przedstawiają te wszystkie zagadnienia, ale sami również opowiadamy, jak ta praca wygląda od środka. Myślę, że takich spotkań będzie więcej, bo tak jak już powiedziałam, teraz spotkaliśmy się z młodzieżą z LO Słupcy, mamy zaplanowane następne spotkania. Częściej pojawiamy się z tą tematyką w szkołach, gdzie są klasy mundurowe. W Słupcy to akurat jest zespół szkół ekonomicznych, tam są klasy o profilu policyjnym. Z tymi uczniami spotykamy się częściej i tak praktycznie na bieżąco tłumaczymy, na czym ta praca polega. Przygotowujemy dla nich też testy sprawności fizycznej. Jest możliwość zaproszenia trenerów, którzy takie testy prowadzą właśnie w trakcie postępowania już kwalifikacyjnego. A uczniowie tych szkół, gdzie te klasy mundurowe są, no, mają więcej możliwości, mogą liczyć na zwolnienie z testu sprawności fizycznej podczas postępowania kwalifikacyjnego, gdyż pozytywny wynik osiągnięty w ostatnim roku nauki jest honorowany podczas rekrutacji, a poza tym absolwenci klas mundurowych, którzy już przejdą pełne postępowanie kwalifikacyjne, otrzymują priorytet na liście kandydatów, czyli takie pierwszeństwo w przyjęciu do służby, jeżeli się zdecydują właśnie aplikować o zawód policjanta. Dlatego też właśnie no, początek roku jest takim okresem, gdzie staramy się dotrzeć do wszystkich uczniów ze szkół średnich w całym powiecie, żeby przybliżyć właśnie warunki pracy w policji, żeby przybliżyć im warunki socjalne, nasze wynagrodzenie, tak żeby mieli pogląd, jak ta praca wygląda, bo być może kiedyś będzie to ich zawód.
4: Proszę pokrótce powiedzieć, jak takie postępowanie rekrutacyjne do tej waszej formacji wygląda. Co tutaj kandydaci, licealiści, uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy chcą wstąpić do policji, muszą przygotować?
7: Najważniejsze jest, żeby być osobą niekaraną. To tutaj zaznaczamy na początku, gdyż policjantem może zostać osoba, która ma pełnię praw obywatelskich i jest przede wszystkim niekarana. Dalej, takie postępowanie polega na tym, że albo ze strony internetowej, które dostępne są na wszelkich stronach wojewódzkich czy komend powiatowych, pobrać dokumenty i te dokumenty można składać elektronicznie, ale można też przyjść do komendy, porozmawiać z panią w kadrach, ona pewne nieścisłości zawsze wyjaśni, czy też podpowie, jak takie dokumenty wypełnić. Złożone dokumenty są przesyłane do komend wojewódzkich w Poznaniu i tam są weryfikowane. Każda osoba jest sprawdzana wcześniej. Chodzi o to właśnie, żeby potwierdzić, że jest na przykład niekarana, że daje rękojmę, że będzie to osoba uczciwa i rzetelna. Dalej osoba musi przystąpić do różnych testów i wśród tych testów najważniejsze to są testy psychologiczne, testy sprawności fizycznej, ale jest to też również rozmowa z psychologiem. Nie wymienię teraz wszystkich, bo te są najważniejsze, natomiast cały czas ta osoba podlega ocenie właśnie przez taki zespół rekrutacyjny i na samym końcu odbywa się jeszcze taka specjalna rozmowa, która zdecyduje, czy kandydata już kierujemy na badania lekarskie. Niestety muszę powiedzieć, że mimo przejścia tych rzeczy, o których mówiłam wcześniej, tych wszystkich etapów, często okazuje się, że niestety osoby starające się o pracę w policji nie przechodzą badań lekarskich. Dowiadują się często o różnych swoich, powiedziałabym może nawet i chorobach, ale też pewnych wadach, które posiadają, które je eliminują. Często jest tutaj podkreślane, że na przykład krzywa przegroda nosowa eliminuje właśnie takiego kandydata ze służby formacji mundurowej. Po przejściu tych wszystkich etapów tworzony jest ranking, bo oczywiście każdy ten etap jest odpowiednio punktowany i po osiągnięciu odpowiedniej liczby punktów, ona się troszeczkę różni, bo wiadomo, że każde postępowanie kwalifikacyjne to różne osoby przychodzą, różną liczbę punktów otrzymują, jest wtedy kwalifikowany do służby. Dostaje telefon i ewentualnie wtedy osoba już ostatecznie musi stwierdzić, czy będzie policjantem, czy nie. Dalej jest kierowane na szkołę. Tutaj zaznaczę, bo często mylnie jest to traktowane, że żeby zostać policjantem trzeba wyjątkowo długie kursy kończyć albo szkołę w Szczytnie na Akademii Policji. Żeby zostać policjantem po przejściu już tego etapu kwalifikacyjnego wyjeżdża się na 6-miesięczny kurs i ten kurs należy zaliczyć. Tam są specjalne szkolenia ze strzelania, z wiedzy, tutaj przede wszystkim kłania się prawo, ale również są też zajęcia na macie z technik taktyki interwencji, z samoobrony. Przez cały ten okres jest policjant również oceniany i na koniec przystępuje do egzaminów. Dodam tylko jeszcze, bo często takie pytanie pada ze strony młodzieży, że to, że przeszło się proces kwalifikacyjny, że przeszło się już szkolenie podstawowe, to nie znaczy, że w tej policji trzeba być na zawsze. Może sama nie powinnam tego mówić, ale w każdej chwili, jeżeli osoba uzna, że nie jest to jego ścieżka życia, może z tej pracy, z tej służby zrezygnować. To nie jest tak, że przychodząc do policji podpisujemy certyfikat już na zawsze. Młodzież po prostu wiem, że chce wiedzieć wszystko i dokładnie i chciałaby mieć też takie zabezpieczenie, więc tutaj właśnie to podkreślam. Żeby złożyć papiery do policji, być policjantem, przede wszystkim tym trzeba być obywatelem polskim, który nie jest karany. Trzeba przejść postępowanie kwalifikacyjne. Nie trzeba mieć wykształcenia wyższego, bo to są najczęściej zadawane pytania właśnie wśród młodzieży, która nas odwiedza. A potem trzeba przejść szkolenie podstawowe. No i spróbować powalczyć w tym zawodzie.
4: Mówiła aspirant sztabowa Magdalena Kukawka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
8: Droga w gminie Strzałkowo zostanie przebudowana. Gmina podpisała umowę na pracę na trasie z miejscowości Unia do Młodziejewic. Chodzi o niespełna 1,5-kilometrowy odcinek. Wartość tej inwestycji to ponad 480 tysięcy złotych. Ruch o poranku w Słupcy nie za duży.
9: No dawajcie, nie ma co przeciągać. Zaczynamy czwartek, najlepiej od razu tak jak lubicie. Podkręcamy tempo i działamy. Waldek Derłak, cześć, dzień dobry, hej. To już w 6:30 na zegarach.

Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana i sprawdzamy wasz refleks. Ja podaję numer, a wy dzwoncie. 321-321-777. Jak tam wam się ten dzień zaczyna i na co się dzisiaj szykujecie? Mam dla was torbę Melo Radia przyszykowana. Czeka, do kogo trafi? Może być wasza. Dzwoncie jak najszybciej. 321-321-777. Czekam na was już teraz. Dzwoncie do Melo Radia za 21 minut siódma.

0: Modelki i Włodarski w Meloradiu. Lubię cię jak lato, my też lubimy jak jest gorąco i fajnie od samego rana. Marta, powiedz, że tak jest u ciebie dzisiaj, hej.
1: Hej, słonecznie nie jest, ale coś już się przebija przez góry.
0: Jak ty ładnie umiesz odpowiedzieć, żeby od razu goręcej się zrobiło. No, na brak wrażeń to chyba u ciebie narzekać dzisiaj nie można. Co tam się szykuje?
1: Nie można. Zaczynamy remont mieszkania, malowanie, składanie szaf, także wszystko idzie w takim szalonym kierunku.
0: Słuchaj, to ja teraz powiem ci coś, co będziesz mówić swojemu partnerowi, dobra? Jak najczęściej. Wiesz, co to jest?
1: Dobra.
0: Dwa słowa, albo trzy. Nie denerwuj się, dobra?
1: Słyszę to bardzo często, także...
0: Marta, rozgrzewka poranna dla ciebie, uwaga!
2: Trzy szoty w Melo.
0: Mleko owsiane czy krowie?
1: Krowie, zdecydowanie.
0: Lecimy dalej, ciasto czy czekolada?
1: Czekolada.
0: Kawa mrożona czy gorąca?
1: Mrożona.
0: I tak jak Marta to zrobiła teraz właśnie, jest idealnie, tak zgarniasz merch od Melo torbę. Pakujemy i wysyłamy. No to remontujcie, działajcie. Cześć, bye.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Yes, and yes, w Meloradio, tak podkręcamy tempo, czujecie to, wstajecie i czujecie się jak król tego dnia, no a przynajmniej poranka, nie Marcin, tak to jest, fajnie.
1: No powiedzmy o 3:20 to średnio brzmi, ale teraz to już być może tak.
0: Za chwilę newsy.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Sam Felt i Hey Sun w Melo. No to sprawdzimy zaraz, czy po królewsku też czwartek was podejmie. O prognozie pogody za chwilę też więcej powiemy. Za 6:07.
2: Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
5: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
11: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM. Pogoda.
16: Cześć, 7 stopni teraz na termometrach, potem do 16 maksymalnie. Tyle będzie w Słupcy i pobliskich miejscowościach około 14. Czwartek zatem będzie nieco cieplejszy niż początek tygodnia. Jutro znowu nieco chłodniej, w okolicach 12 stopni, a pogoda ciągle mieszana. Dziś na niebie słońce i chmury, z nich może popadać. Zdaniem synoptyków w naszym regionie może także zagrzmieć.
17: Już prawie 7. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
18: Pentagon nagle odwołał przerzut 4000 żołnierzy do Polski, tak donoszą amerykańskie media. Szef polskiego MON-u stwierdził, że ta sprawa nie dotyczy Polski i wiąże się z zapowiadanymi wcześniej decyzjami. Poznań też będzie przeprowadzał transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak zapowiada, że urzędy zostaną jak najszybciej przygotowane do tej procedury.
19: Bez zbędnej zwłoki. W zakresie urzędu stanu cywilnego musimy to po prostu tylko posprawdzać i będziemy to starali się zrobić jak najszybciej. Ja zakładam, że to jest kwestia bardziej miesiąca niż miesięcy.
18: Wcześniej po wyrokach sądów taki krok zadeklarowała Warszawa. Elina Świtolina będzie rywalką Igi Świątek w półfinale turnieju tenisowego w Rzymie. Ukrainka pokonała reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę. Półfinał z udziałem Igi Świątek rozpocznie się dziś, nie wcześniej niż o 20:30.
17: Czwartek to w ogóle mógłby być moim ulubionym dniem. No, naprawdę, serio, gdyby nie piątek. Ale dzisiaj też jest fajnie. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin, Daria, siema, hej. Inni gadają, my gramy.

Mocno wciąga nas dzisiaj od samego rana czwartek, jest 14 dzień maja, to Roxy Węgiel i Miasto. 12 minut po godzinie 7 w Melo. Wbijajcie na meloradio.pl ze swojej komórki, bo mamy do was takie pytanie. Jakbyście mogli zjeść śniadanie z kimś, z kim chcielibyście tak naprawdę mocno, to kto by to był? Co, z kim chcielibyście zjeść śniadanie i o czym z nim pogadać przy takim śniadaniu? No, dajcie znać. Ciekawi jesteśmy mocno. Wbijajcie, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Możecie wejść z komórki i nagrać i wysłać głosówkę do nas. A teraz Anyma w Melo.

0: Sigala, Sweet Lovin' w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Z kim chcielibyście zjeść śniadanie? Jakbyście mogli tak się chwilę zastanowić, pomyśleć i wybrać tą jedną taką osobę, co? Jakąś gwiazdę, celebrytę, może kogoś znanego, może kogoś totalnie nieznanego. Dajcie znać, nagrajcie głosówkę. Czekamy na was na meloradio.pl. Tam na dole słuchaweczka, wciskacie, nagrywacie i wysyłacie i zgarniacie fajny merch. No to teraz uwaga, bo będzie o fajnym sposobie, który może się wam przydać. Znacie to uczucie, nie? Dzwoni telefon, odbieracie i już wiecie, że to było niedobre. Niedobre to było, że odebraliście, bo no tam ktoś was zaczyna na coś namawiać, na kupnach.
1: Nie,
0: no,
1: najgorzej.
0: No, jak poradzić sobie z natarczywymi telefonami i takimi ludźmi, którzy wiecie, dzwonią i no, namawiają was na niby coś darmowego, a później się wiadomo, okazuje, że to nigdy nie jest darmowe i tracicie tylko czas. W sieci pojawiło się nagranie faceta, który stworzył skrypt automatycznie oddzwaniający na spamowe telefony i wciągający tych rozmówców w długą dyskusję. Program ma za zadanie po prostu marnować czas oszustów i telemarketerów i najfajniejsze jest to, że słychać, że oni się w to mocno wkręcają, bo wiadomo, chodzi im o to, żeby nabijać czas rozmowy. No i działa to tak, że skrypt po prostu odpowiada na ich pytania, podtrzymuje rozmowę i może to tak trwać w nieskończoność. Macie jakieś fajne sposoby, żeby się, wiecie, pozbyć czegoś takiego, Daria?
1: Ja na przykład nie odbieram często, po prostu.
0: A ja odbieram. Ja zawsze odbieram. To jest prosta rzecz. Ja zawsze odbieram i robię halo. Halo, nie słyszę. Halo? Halo, halo?
1: Ja odbieram. O nie, Waldek, ty tak mi zawsze halo? Robisz. No halo? Co
0: nie
1: za
0: właśnie. Nie słyszę? Ups! Disco X.

0: nadal, tak to jo, no to mówcie do nas, czekamy na wasze głosówki. Z kim chcielibyście zjeść śniadanie, jakbyście mogli tak sobie wybrać, co?
1: Strasznie bym chciała zjeść śniadanie z kapibarami z wrocławskiego zoo. Może byśmy za dużo nie pogadały, ale na pewno by towarzystwo było nieziemskie.
0: Byłoby oryginalnie i wrażenia zdecydowanie dłużej niż na cały dzień by trzymały. DJ Antoine za chwilę w Melo.

0: Promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Vibes Coral 1 litr. Teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów. Jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr. 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market. Zawsze po drodze.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 000, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
6: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
7: Ale tak po kosztach.
8: Masz to w Brico.
9: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Świętuj z nami stylowe urodziny Twibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Twibo.pl.
11: W centrum Heban Słupce drzwi wewnętrzne, DR, porta oraz zewnętrzne KMT.

0: Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i żena bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Podkręcamy tempo w Mela Radio od rana. Dzisiaj w czwartek, 14 dzień maja, mamy za 17 minut. Będzie 8. My pytamy was, z kim chcielibyście zjeść śniadanie, jakbyście tak sobie mogli powybierać, co?
1: Numer jeden to jest oczywiście pan Frycz, który grał główną rolę w Ślepym od świateł. Myślę, że dogadalibyśmy się, jeżeli chodzi o jedzonko.
0: Prawie dogadane. No dobra, a twoje propa?
2: Jak śniadanko, to tylko z Wojtkiem Szczęsnym.
0: A, rozumiem. Okej. A wy co myślicie w temacie? Nagrajcie głosówkę, czekamy. Bo fajny merch też mamy dla was. Loko, loko. Je to Gordo w Melo. Już za 17:08.

0: Applejack, CIA, David Guetta i Wake to Die. Dobra, nie kłóćcie się, z kim tam chcielibyście na śniadanie pójść. Newsy będą już za chwilę, to na pewno. Będzie też prognoza pogody, więc warto, żebyście byli z Melo. Ja tak liczę na to, że wiosna znów wróci. Sprawdzimy szczegóły już za chwilę.
1: A już o 8:00 zagramy
0: Ilenium Ellie Goulding w Melo Radio.

0: Już za 8 minut 8.
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
17: Jest 7 miejsc.
16: I rower, i mój kocyk. No i buba.
18: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
17: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
23: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15. Po reklamie.
24: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Trafik.
25: Lubicie jazdę na rowerze? Jeśli tak, to mam dobre wieści. Powstaje nowa ścieżka pieszo-rowerowa ze Strzałkowa do miejscowości Pospólno. Połączy ona skrzyżowanie ulic Górnej i Daszyńskiego ze skrzyżowaniem Podkornaty Wólka. Ruch w Słupcy miejscami spory, na głównych trasach spokój. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Te w powiecie słupeckim mogą się zdarzyć między 13 a 19. Podczas nich może także mocno wiać. Zachowajcie ostrożność. Do tego czasu nad naszymi głowami słońce i chmury. Temperatura rośnie i dziś zatrzyma się na poziomie 16 stopni. Tyle będzie w Słupcy i okolicach maksymalnie. Poprawa pogody w naszym regionie dopiero w nowym tygodniu.
26: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
27: Do końca maja ceny paliw z niższą akcyzą i podatkiem VAT rząd przedłużył obowiązywanie programu CPN. Nie wiadomo jednak, czy będzie on obowiązywał także w kolejnych miesiącach. Analizujemy sytuację, mówi minister finansów Andrzej Domański.
28: To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1,6 mld złotych miesięcznie.
27: A dziś za litr benzyny zapłacimy nie więcej niż 6,39, a za diesla 6,92. Xi Jinping i Donald Trump rozmawiali w Pekinie. Prezydent USA nazwał chińską głowę państwa wielkim przywódcą i zapowiedział, że oba kraje będą miały fantastyczną przyszłość. Piłkarze Paris Saint-Germain mistrzami Francji zapewnili sobie tytuł na jedną kolejkę przed końcem ligi, wygrywając na wyjeździe z Lens 2-0. To ich 5. z rzędu i 14. w historii tytuł.
26: A ja mogę śmiało Was zapewnić, że przed Wami dzisiaj fantastyczna przyszłość. W tej najbliższej już za chwilę udowodnicie, że jesteście gotowi na wszystko. Waldek, Marcin i Daria, podkręcamy tempo. Inni gadają, my już gramy. Jest ósma. Meloradio.

Hej, ty, don't stop w Melo Radio. Gotowi na wszystko, ta zabawa rusza już za chwilę, czekamy na was. 321-321-777. Dzwońcie i próbujcie. Dwie poprawne odpowiedzi dają wam skiety. Za jedną mamy melotorbę, taki fajny merch do zgarnięcia już za chwilę. Może być wasz. Wystarczy, że dodzwonicie się i udowodnicie, że jesteście gotowi na wszystko. Czy to dużo? Sprawdźmy. Czekamy na dwie osoby. Szansę macie właśnie teraz. Dzwońcie do Melo Radio. Zaczynamy już za chwilę. 321-321-777.

0: Ten numer má moc, Four Strings. I Take Me Away w Meloradiu, 16 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: Dzisiaj startują Ania, cześć Aniu, hej. Halo.
2: Halo, jestem.
0: O, słyszymy się, ja też, to dobrze. I jest też Darek, hej Darek.
3: Słucham, hej, hej.
0: Hej, hej, to my słuchamy. Darek, skupiony. Darek, wyluzuj troszeczkę. Czwartek jest, weekend blisko. Spokojnie, dobra? Później będziesz taki poważny.
3: Dobra jest.
0: Dobra? Okej, okay. Jak dobra jest, to dobra, jedziemy.
3: Dobra.
0: Uwaga, w tej zabawie za dwie dobre odpowiedzi dostajecie skiety za jedną melotorbę, a zasada najważniejsza jest taka, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Formalności za nami, czy to jest jasne?
2: Tak.
3: Tak jest.
0: Świetnie, no to co? To nie przeciągając, prawda, Daria?
4: Nie, nie przeciągamy, ja też nie, wszystko nie, wiem. Nie, lecimy!
1: Gotowi na wszystko.
0: Uwaga, pytanie numer jeden. Z jakiego filmu pochodzi ten cytat?
5: Poddaję się, dajcie mi wszyscy święty spokój.
0: Kto
2: Ania?
0: Kto wie? Ania, słuchamy. Ania pierwsza?
2: Seksmisja.
0: Bardzo dobrze, Seksmisja. Dzisiaj wyobraźcie sobie 42. rocznica premiery tego filmu z kultowymi cytatami właśnie. No dobra, lecimy dalej. Punkt na koncie Ani, a pytanie numer dwa jest jeszcze bardziej zaskakujące. Co dzisiaj założyła Daria? Bluzę z kapturem czy zimową kurtkę?
2: Ania?
0: Ania? Słuchamy.
2: Zimową kurtkę.
0: Zimową kurtkę. No, nie no, aż tak nie jest zimno,
4: kochana.
0: Aż tak kiepsko z nią nie jest. Nie, bluzę z kapturem.
2: No ja się sama zastanawiałam dzisiaj, czy nie założyć zimowej kurtki.
4: Naprawdę?
0: Powiem ci, jak się jedzie z samego rana, tak wiecie, wcześniej do radia, no to tak, to faktycznie, tak można, widoki takie. No dobrze, słuchajcie, jeden punkt na koncie Ani, dla Ani mamy melotorbę. Darek, a ty się tam nie przejmuj, chłopie, i oczywiście luzik utrzymuj, bo dla ciebie też fajny merch. Daria już pakuje, zdejmuje kaptur, wkłada to wszystko do paczuszki i wysyła do was. Dzięki.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Meloradiu.
0: A my z naszą zabawą wracamy już jutro, ale fajnie, bo to będzie piątek. Jak zwykle po 8 sprawdzimy, czy jesteście gotowi na wszystko. W Melo, Sony Fodera.

0: Don't Wanna Go Home. Meduza w Meloradio. Czuć, że zbliża się weekend, no nie? W czwartek rano dzisiaj jesteśmy, już jest nieźle. 27 minut po godzinie 8. Pytamy was dzisiaj, z kim chcielibyście zjeść śniadanie. Czekamy na wasze głosówki.
1: Chętnie zaprosiłabym na nie Dawida Kwiatkowskiego.
0: Ciekawy wybór. Czekamy na meloradio.pl. Można wejść, wcisnąć zieloną słuchawkę i nagrać. A twoje propo?
2: Śniadanie to ze Snoop Dogiem. Gwarancja obfitości.
0: To obfitego czwartku. David Guetta i One Republic w Melo. Za chwilę.
3: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Mielony drobiowy z papryką 3,99 za 100 gramów i surówka z marchewki 1,69 za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
10: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Łopatka wieprzowa bez kości, teraz tylko 11,99 zł za kilogram. Pierś z kurczaka z kością, jedynie 13,99 zł za kilogram. Schab wieprzowy bez kości, 1 kg, od czwartku do piątku 14,99 zł. I pamiętaj, po mięso tylko do twojego marketu.
16: Prawo jazdy? Zrób to na luzie, ale na serio. Szkoła jazdy Turbo. 35 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych kursantów, elastyczne godziny jazd, wszystkie kategorie, kursy kwalifikacyjne i ADR-y w pakietach taniej. Postaw na Turbo. Dzwoń 500 076 890.
17: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door, opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door, opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
18: Kto zwalcza ból?
19: Voltaren!
18: Kto?
19: Voltaren! Voltaren!
20: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
21: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
22: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: uwielbiam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
2: bezpiecznie.
1: Jak na myjniach Orlen, z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
23: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
24: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
25: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
26: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
27: taniej masz. Panie Gessler, zaczynamy próbę.
28: Tak, tak.
27: Od 6 do 9.
28: Od 6 do 9 w Żabce.
27: Za 6,99 i że na bogato.
28: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
27: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
28: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
27: Dokładnie.
29: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
30: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
31: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

ależ to zabrzmiało. Ten numer Animals wydał, gdy miał 17 lat. Wyobraźcie sobie, dziś ma urodziny Martin Garrix, najlepszego, który teraz tylko na jednej platformie streamingowej ma prawie 2 miliardy wyświetleń. Muzą zajął się bardzo wcześnie, chodził do szkoły, gdzie uczył się podstaw produkcji muzyki, skończył ją w wieku 14 lat, a jeszcze przed swoją 18 zagrał na Tomorrowland. W tym roku też będzie tam gwiazdą. To ja tylko podpowiem, że zabierzemy was tam już niedługo. Więcej szczegółów o tym, jak wybrać się na to wydarzenie i przeżyć coś niesamowitego razem z Melo. A teraz już Felix Jan, Kaskada i Boy You Turn Me w Melo. Za 17.09.

0: Bad Angel, Animal Lisa. Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Za 8 minut będzie 9 i będą newsy za chwilę.
1: A w nich będzie trochę o pucharze hokeistów z Finlandii, który zwykle jest po prostu psuty, o tak powiem.
2: A już o 9 zagramy.
0: Ilioch, Zubalo Radio, Breaking Dishes. Dobra, tylko żeby się w pogodzie nic nie psuło, dobra? Sprawdzimy, to już za chwilę prognoza na czwartek w Melo.

0: To promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: Mąka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
6: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Po reklamie.

0: od 18 maja mieszkańcy korzystający z przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej muszą liczyć się z utrudnieniami. Jak podaje Września Info, prom międzybrzegowy na Warcie zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Powodem konieczność przeprowadzenia obowiązkowego 5-letniego przeglądu technicznego. O poranku chmury w przewadze, ale niemal z minuty na minutę jest cieplej. Dziś na termometrach zobaczymy 16 stopni. W drugiej części dnia w Słupcy może popadać deszcz. Zdaniem synoptyków możliwe są także burze. Pogodowy alert dla naszego regionu obowiązuje od 13 do 19. Podczas burz może mocno wiać nawet do 65, a lokalnie 75 km na godzinę.
1: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Prezydenckiej wizyty w Kijowie na razie nie będzie. Podczas szczytu bukaresztańskiej dziewiątki w Rumunii prezydent Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Wołodymyrem Zełenskim. Mimo że ukraiński prezydent powtórzył zaproszenie, to na razie Karol Nawrocki do Kijowa się nie wybiera.
3: Zapraszam je na Ukrainę do Kijowa, być może w przyszłym roku.
2: Do pierwszego spotkania prezydentów doszło w ubiegłym roku w Warszawie. Niemiecki przemysł motoryzacyjny czeka fala zwolnień. Do 2035 roku pracę może stracić ponad 220 tysięcy osób. Główne powody to kryzys konkurencyjności i wysokie koszty energii. Przechodni puchar dla hokejowego mistrza Finlandii jest co roku rytualnie niszczony. To już tradycja. Sprawiło to jednak, że złotnik zajmujący się od 30 lat jego naprawą zrezygnował z pracy. Jest po prostu zmęczony tą sytuacją.
4: A wy mu się nie dziwicie, nie zmotywowałoby was to raczej do zostawienia tego wszystkiego niż zajęcia się pracą? Spokojnie, proszę się nie poddawać, mamy czwartek, będzie nieźle. Podkręcamy tempo w Melo. Jest 9:00.

0: I like it, Alesso i Netsby w Meloradiu, a już w następną sobotę, 23 maja w Warszawie, koncert Florajdy. Mamy dla was zaproszenia, wbijajcie szybko na meloradio.pl i zgłoście się, napiszcie nam, dlaczego chcecie pójść na koncert Florajdy. Zostawcie swój numer telefonu i pamiętajcie, jak do was zadzwonimy w słuchawce, usłyszycie coś takiego, na co powinniście odpowiednio zareagować. Oh, sometimes
1: I get a good feeling. Yeah.
0: No właśnie, już za pro na Florajdę są wasze. Proste, nie? Wbijajcie, czekamy na meloradio.pl i pamiętajcie, jak należy zareagować na dźwięk, który usłyszycie od nas.

0: Blaze, kisses.
1: Melo Radio, podkręcamy tempo. Teraz Daria uważa, już prawie cię mają. Uwaga, uwaga, uwaga.
2: Co?
1: No, no. Słuchajcie, skarbówka się zabiera za intensywne sprawdzanie wszystkich handlujących w internecie. Także wszyscy, którzy sprzedają ciuchy. Zobacz, cały czas się śmieje jeszcze. Ktoś się śmieje, ten się śmieje, no.
2: No nie mogę inaczej. No,
3: pani Grażyno, tu jest, tu siedzi.
1: Tak, tu proszę, zapraszamy, tu jest.
2: Dzień dobry.
1: W razie czego ją doprowadzimy. Słuchajcie, no. Zaczynać się martwić powinni się wszyscy, którzy handlują takimi, wiecie, raczej nowymi rzeczami i po prostu kombinują. Jak tam od czasu do czasu coś sprzedajecie na jakimś portaliku, to wiecie, spokojnie, jak to są wasze rzeczy, jakieś używane i nie jest tego za dużo, to raczej nikt się czepiać nie będzie, nie? Was! Bo z Darią to ja myślę, że byśmy mogli...
2: Ja jestem bardzo uczciwa zawsze, okej? W porównaniu do
3: ale
2: was.
3: Ale za dużo.
2: Nie. Słuchaj, wystarczająco.
1: Do nas to w ogóle nie ma porównania.

0: I jedziemy, bo dobrze się niesie ten numer Gibbs w Melo Radio. No to niech się poniesie, że szybka kasa też jest dla was do zgarnięcia jeszcze dziś w Melo Radio. Czekają na was 200, a ja mam pytanie do was, jakie wy macie pomysły, na co wydać te pieniądze? Jaka propozycja, Paweł?
1: Mam zamiar kupić sobie jutro walizkę, jakąś taką większą, bo wyjazd jest pojutrze.
0: Idealnie się przyda na pewno taka szybka kasa na ten cel, a jaki wy macie powód i jaki cel, na co chcielibyście wydać szybką kasę od Melo Radio? Zaskoczcie nas czymś, wbijajcie na meloradio.pl i zgarniajcie od razu szybką kasę, jak już do was zadzwonimy, będzie wasza.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
6: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: na ten... mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
16: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: i Ankara. I Red Light w Melo Radio. Podkręcamy tempo, już za 19 minut będzie 10. Słuchajcie, jest takie miejsce nad polskim morzem, gdzie w środku lata będzie na pewno gorący klimat w tym sezonie. Od 31 lipca do 2 sierpnia Sunrise Festival w Kołobrzegu. Możecie tam być, bo mamy dla was zapro na to mega wydarzenie. Te imprezy nie możecie przegapić. Zagrają Paul Van Dyk, Axwell, Sonny Federa oraz Afrojack i wielu innych. I mamy jeszcze coś. Jutro nowy program na naszej antenie. O. Super Before przed dobrym Melo, czyli Sunrise On Air w Melo Radio z najlepszą klubową muzą. Mocno was te sety rozgrzeją. Już jutro.
1: Ekstra!

0: Przyjemny klimacik ma ten numer. Milky David, Geta Just The Way You Are. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. I taki właśnie przyjemny klimacik. I tak też będzie, bo adies, siema, hej.
1: No siemanko, no postaram się dowieść, bo słoneczko widzę, że tutaj wyszło. Zaraz zrobimy tak, żeby to słońce było w całej Polsce. No i w ogóle, żeby była impreza. Czemu by nie?
2: A już o 10:00 zagramy
1: Handy Dust, Caris i Zokuria.
0: To ja też teraz tak powiem, będę jutro.
1: Dobra!
3: Jesteście jak politycy, ciągle coś obiecujecie.
1: Wiesz, co jest najfajniejsze? Że w przeciwieństwie do tych baranów my coś dowozimy.
3: Imprezę na pewno.
1: Yeah!

0: Reklama. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
1: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Trafik.
6: Co prawda pogoda na razie wybitnie nie zachęca do wsiadania na rower, ale policja, także ta w Słupcy, już ruszyła z akcją jednośladem bezpiecznie do celu. Ma ona na celu przypomnienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego wszystkich zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. To będzie dzień z przewagą chmur, choć jak wynika z prognoz i na przejaśnienia możemy liczyć. Niewykluczone, że popada deszcz. A zdaniem synoptyków możliwe są także burze. Ostrzeżenie dla naszego powiatu obowiązuje od 13 do 19. Temperatura rośnie i finalnie w Słupcy i pobliskich miejscowościach zatrzyma się na poziomie 16 stopni. Jutro w naszym regionie będzie nieco chłodniej.
0: Są newsy Meloradia Słupca.
6: Justyna Rudzka, zapraszam. Nieodpowiedzialnych wciąż nie brakuje. 4 kierowców z powiatu wrzesińskiego straciło prawa jazdy. W terenie zabudowanym przekroczyli prędkość o ponad 50 km na godzinę. Poza utratą prawka dostali także mandaty i punkty karne. W Orchowie pojawiło się kolejne ogólnodostępne urządzenie AED. O tym, gdzie się znajduje defibrylator, nasz reporter Tomasz Barylski.
7: Przenośne urządzenie zamontowano na placu przy kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych i może z niego skorzystać każdy świadek nagłego zatrzymania krążenia. AED prowadzi ratownika krok po kroku za pomocą komunikatów głosowych. To trzeci taki punkt na terenie Orchowa.
6: Defibrylatory AED znajdują się także przy miejscowym Domu Kultury i Strażaka oraz w firmie Snebo. I na koniec zaglądamy do gminy Pyzdry. Uczniowie 6 klasy samorządowej szkoły podstawowej w Lisewie zdobyli 2 wyróżnienie w konkursie Nasz pomysł na ochronę środowiska Zielone Przystanki Wielkopolski. Ich projekt został wyróżniony spośród 74.
8: Minuta do 10:00, newsy Meloradia, Marcin Sikora.
9: Słowacja zamknęła przejścia graniczne z Ukrainą. Decyzję tłumaczy względami bezpieczeństwa. Obowiązywać ta decyzja ma do odwołania. Miliardy z Krajowego Planu Odbudowy na polski samochód elektryczny. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 4,5 miliarda złotych na budowę fabryki w Jaworznie. Technologię do pojazdów dostarczy firma z Tajwanu, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
10: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn.
9: Budowa fabryki ma ruszyć wiosną przyszłego roku. Pierwsze samochody wyjadą z niej za 3 lata. I przy technice pozostajemy. Wiedza, dokładność i odpowiedzialność to według Polaków cechy dobrego inżyniera. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Wśród młodzieży inżynier znajduje się na 3. miejscu preferowanych zawodów w przyszłości.
8: Siemanko, ja jestem Adi i zapraszam serdecznie na potężne granie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Andy Daskaris, The Curio, od tego zaczynamy i do 14 jesteśmy razem. Siema!

0: Iba Michalał w Meloradio. 14 minut po 10:00, podkręcamy tempo. Czwartek dzisiaj w końcu. No, a skoro czwartek, to może fajnie by było zrobić coś przed weekendem szalonego. Cześć Daria, w ogóle
1: siema. Siema.
0: Szalona gwiazda Daria Kulej jest razem
1: Let's
0: z nami.
1: Go.
0: I dzisiaj pokażemy wam, tak jak wczoraj na Instagramie, w jaki sposób można wygrać bilety na Florajdę, który będzie w Warszawie już 23 maja. No bo tak, wy się zgłaszacie na meloradio.pl, a potem my do was oddzwonimy i co słuchacze będą mieli słuchawce? Daria.
1: No, sometimes I got a good feeling.
0: I waszym zadaniem, jak już to usłyszycie, jest zaśpiewać yeah. I już wygraliście i to jest wszystko jakby coś. Także wbijajcie, od razu to zróbcie.

Sebastian Sami, The Chainsmokers, Ilzy, All The Time. To jest Melo. I 26 minut mamy po 10. Skoro już trochę słońca się pokazuje, co bardzo mnie cieszy, to pomyślałem sobie, że trzeba iść mocno w tym klimacie. Lubię cię jak lato, modelki Budarski za chwilę u nas, ale będzie też to model It Jest, to Another Love. Trochę romantycznie.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do Ciebie zadzwonimy,

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Centrum Heban Słupca. Drzwi wewnętrzne, DRE, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerat, Stargrest, Tubondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To pewne. Niskie ceny

po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: To model Tiesto.
1: A no to Lofi, 19 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. A propos Tiesto, to wy pewnie już o tym wiecie, a jeżeli nie wiecie, to tylko przypomnę, że z Tiesto my się słyszymy w jego magicznym Prismatic w dobrym melo i to już tak naprawdę jutro. Także będzie przepięknie. Po 22 szykuje się wyjątkowa uszta muzyczna, no bo tam wielu producentów w dobrym melo będziecie mieli okazję usłyszeć, ale właśnie, no będzie też pan Tiesto i znając jego miłość do eksperymentów muzycznych, to będzie na pewno grubo. Thomas Gray i Rumors, gramy to.

0: Calvin Harris, Jazzy i Satisfy. 10 minut do 11. Satysfakcja gwarantowana. Na ze mną Marcin Sikora, siemano.
1: No hej.
0: Co tam masz dla nas?
1: Pszczółki.
0: Co? Pszczółki!
1: Pszczółki, no.
0: I co z nimi?
1: A nie jest chyba najlepiej, wiesz?
0: Aha. W takim razie sprawdzimy dlaczego.
2: A już o 11 zagramy
0: Gordo, Renicony, Valti, Loco Loco. Renicony Valti to jeden z artystów, którzy pokażą się na Sunrise Festival, a ja daję znać, że w piątek o 21 specjalny program Sunrise On Air.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Vibes Coral 1 litr. Teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów. Jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr. 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market. Zawsze po drodze.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Przed burzami ostrzegają synoptycy mieszkańców powiatu słupeckiego. Podczas nich może mocno wiać w porywach do 65, a lokalnie nawet 75 km na godzinę. Pogodowy alert obowiązuje od 13 do 19. Co poza tym w pogodzie? Chmury i chwilami słońce. Temperatura w Słupcy wzrośnie do 16 stopni. Cieplej i pogodniej zrobi się w nowym tygodniu.
1: To są newsy Meloradia Słupca.
0: Justyna Rudzka, zapraszam. Przed burzami ostrzegają synoptycy mieszkańców powiatu słupeckiego. Podczas nich może mocno wiać. Grzegorz Pałka.
2: Porywy wiatru mogą dochodzić do 65, a lokalnie nawet 75 km na godzinę. Warto zatem pościągać rzeczy z balkonów i tarasów. Kierowcy z kolei powinni rozsądnie wybierać miejsca parkingowe. Te na przykład pod drzewami nie są dobrym pomysłem.
0: Pogodowy alert w naszym regionie obowiązuje od godziny 13 do 19. Miasto Słupca dołączy do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie przyjęli miejscy radni podczas ostatniej sesji. Członkostwo ma pomóc w skuteczniejszej promocji miasta i regionu oraz zwiększyć szanse na rozwój turystyki, a także przyciąganie inwestorów. Jeśli nie macie planów na dzisiejszy wieczór, to koniecznie zajrzyjcie do Cienina Zabornego. Już dzisiaj Biblioteka Publiczna Gminy Słupca organizuje spotkanie autorskie z jednym z najwybitniejszych polskich himalaistów, Adamem Bieleckim. Początek o 18.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Nie zmniejsza się liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce, tak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodaje, że reorganizacja wojsk amerykańskich w Europie nie dotyczy Polski. To może być trudny sezon dla pszczelarzy. Wszystko przez chłodny kwiecień i suszę. Branża już teraz ostrzega, że tegoroczne miodobranie może być wyjątkowo trudne. Wiele pszczół choruje, a polski miód musi konkurować z zagranicznym, mówi prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie.
5: Są obawy co do miodu chińskiego. My tak do końca nie wiemy, jaki jest ten przepływ tego miodu.
4: Dlatego ze wsparciem idzie rząd. Od czerwca na każdym produkcie pszczelim pojawi się etykieta z dokładnym krajem pochodzenia i składem. W Zambii może powstać nowa granica płyt tektonicznych. Tak wynika z analizy gazu pochodzącego z tamtejszych gorących źródeł.
3: Siemanko, 11 na zegarach, a i po tej stronie u nas też będzie gorąco, bo no zagramy dużo mocarnej muzy. Na początek gościu, który będzie na Sunrise Festival, czyli Renny Zonnewald. Wy też tam możecie być. Słuchajcie uważnie Melo, na przykład wieczorem. I kiedy ktoś powie, ej, dajcie znaka, to się zgłaszajcie.

Alokalic Dive into Me w Melo Radio, 13 minut po 11:00, podkręcamy tempo i słuchajcie, tylko przypomnę, że dzisiaj jest 14 dzień maja i mamy coś takiego jak Dzień Opiekuna Medycznego i Dzień Farmaceuty i z tej okazji oczywiście pracownikom pełniącym bardzo ważną misję i służbę wymienionych wcześniej zawodów życzę wszystkiego dobrego, ale też chciałem wszystkim przypomnieć, że ej, jak już mamy coś takiego, może to jest dobry moment, by się iść i przebadać, wiecie, sprawdzić, czy wszystko jest okej, tak po prostu. Czasem nawet, wiecie, morfologia wystarczy, nie? I to już jest od razu pełny obraz sytuacji. I panowie, też prośba, zbadajcie też to, co trzeba. To wy już wiecie co. To też trzeba badać.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Melo Radio. Piękna i bestia? Nie do końca, nie w tym przypadku, ale nuta, przyznacie, że jest naprawdę rewelacyjna. Bibercella, wydarzenie, którym cały czas żyjemy, chociaż TikTok ostatnio trochę cicho jest już na ten temat, ale myślę, że Bieber coś jeszcze wymyśli, żeby znowu zrobiło się o nim głośno. W tej godzinie jeszcze Anima, Georgie, Beautiful, bo prawdziwe piękno pojawia się przede wszystkim z serca.
1: Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
1: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

Jason Derulo w Melo Radio. Acapulco! Bardzo słoneczny numer i 19 minut do godziny 12, żebyście mogli poczuć się lepiej. A skoro gadamy o Jasonie Derulo, to na pewno wiecie o tym, że facet się bez przerwy przedstawia w swoich numerach, co już jest kultowe, ale to, co jest mega istotne, to mimo tego, że gość jest taki, wiecie, całkiem dobrze zbudowany, napakowany, to on kocha słodycze i ma taką zasadę, że w mediach społecznościowych co trochę coś pichci takiego ultra słodkiego i bardzo potężnego. No i widziałem też, że facet jest całkiem niezły w robieniu tortów. No, także jak będzie kiedyś cukiernia Jasona Derulo, to polecam się wybrać.

0: wszędzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej za.

0: Offenbach. James Hype, sorry. Pomyliłem się, Be Mine, bo faktycznie tytuł jakby podobny. 10 minut do 12. Marcin Sikora ze mną, Szyba.
1: No cześć, ja was zabiorę do pociągu i pojedziemy do dentysty.
0: Nie, no pociągiem do dentysty jak?
1: Tak, to normalnie.
0: Dobra, no okej, okay, no dalej do dentysty. A już o 12 zagramy. Marcin to ostatnie ma doświadczenie, Felix Jeni Kaskada. Boy, You Turn Me gramy za moment. Ty jeszcze jedziesz do dentysty, czy już masz spokój?
1: Ja już mam spokój, ale po drodze jeszcze tym pociągiem do dentysty spotkamy niedźwiedzia po drodze, wiesz?
0: Czekaj, co to jest za...

0: Reklama.
1: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Centrum Heban Słupca. Drzwi wewnętrzne, DRE, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerat, Stargress, Tubondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się zbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Pogoda.
7: Szesnaście stopni, tyle maksymalnie zobaczymy dziś na termometrach w Słupcy i pobliskich miejscowościach. Będzie zatem dosyć przyjemnie, ale nie za ciepło. Nad naszymi głowami chmury w przewadze, chwilami ma się jednak przejaśniać. Według prognoz może popadać deszcz, a nawet zagrzmieć. Ostrzeżenie dla naszego regionu obowiązuje od 13 do 19. Podczas burz może mocno wiać.
6: To są newsy Meloradia Słupca.
7: Justyna Rudzka, zapraszam. Miasto przeanalizuje możliwość budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Pileckiego i Kopernika w Słupcy. Obecnie sprawdzane są statystyki zdarzeń drogowych oraz przepustowość tego odcinka. Temat trafi także pod obrady Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W Słupcy odbyła się kolejna edycja marszu Nordic Walking Łączymy Pokolenia. Uczniowie, rodzice, seniorzy i mieszkańcy wspólnie pokonali 5-kilometrową trasę ulicami miasta, aż do przystani Horn nad Jeziorem Słupeckim. Na uczestników czekały atrakcje zdrowotne, konkursy i słodki poczęstunek. 6 i 7 czerwca w Lądzie nad Wartą odbędzie się 22. Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej pod hasłem Księgi i Skryptoria, mówi Anna Herudzińska ze Starostwa Powiatowego w Słupcy.
8: Festiwal ma taką formułę otwartą. Można do tych wszystkich wystawców, edukatorów, rekonstruktorów podejść. Można z nimi normalnie porozmawiać, można zapytać o to, co nas tam interesuje.
7: Szczegóły znajdziecie na festiwalowym Facebooku.
9: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
10: Rezerwacja biletu na podróż koleją, podobnie jak samolotem. Tego chce Komisja Europejska. Zaakceptowała nowy pakiet pasażera kolejowego. Chodzi m.in. o to, by na podróż między krajami z przesiadkami i u różnych przewoźników można było kupić jeden bilet. Samorządowcy z Podkarpacia sceptyczni wobec obróż dla niedźwiedzi. Ich zdaniem nie poprawi to bezpieczeństwa mieszkańców. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie chce je założyć 18 osobnikom. Dla nas to tylko pozorne działania, mówi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski.
11: Co te obroże w kontekście bezpieczeństwa mieszkańców wniosą na dzisiaj?
10: W Polsce może być nawet 300 niedźwiedzi. A jeśli macie dziś w planach wizytę u dentysty, to musicie wiedzieć, że Neandertalczycy leczyli próchnicę już prawie 60 tysięcy lat temu. Uszkodzone tkanki usuwali za pomocą kamiennych narzędzi.
9: Siemanko, mamy 12, ja jestem Adi i mega się jaram, że jesteśmy razem. Kiedy inni gadają, my już gramy, wiadomy temat i zaczynamy z grubej rury. Felix Jen, Kaskada, Boy, You Turn Me. To będzie dobry czwartek.

Anno 3 Talk to You, ale to jest fajny i chillowy numer. Bardzo mi się kojarzy z Hiszpanią. A z kolei na koncercie tego typa, no to kojarzy się tak naprawdę cały świat. Florida będzie w Polsce już niedługo, bo 23 maja. No i wy też tam będziecie, pod warunkiem, że zgłosicie się do naszej nowej zabawy. No i zawalczycie o bilety. Zasady są bardzo proste. Wchodzicie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Rejestrujecie się, a później, kiedy do was zadzwonimy, musicie zrobić tak. I to wszystko. Powiecie je i jest wszystko jak trzeba. W słuchawce będziecie słyszeć kultowy fragment przeboju Good Feeling. Działajcie, trzymam za was mocno kciuki, a my gramy Florence and the Machine Spectrum Say My Name w remiksie Calvina Harrisa.

0: Meduza i Don't Wanna Go Home. Wiem, że niektórzy z was akurat chcieliby uciec od pracy, ale spokojnie. Dzisiaj mamy czwartek, czyli do piątku i nawet samego weekendu jest już naprawdę bardzo niedużo. Hotelowej doby w apartamencie życzę wam z całego serca, a sponsorem będzie Kizo. I to już za chwilę.
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa słupecka 28,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
14: I to razem
15: przyjemnie spędzić czas.
14: Ale pachnie.
13: Spróbować w czekolady.
15: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
14: O, wow!
13: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
16: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Gotowi na rewolucję? No to jazda! Od marca prawo jazdy od 17 lat, a szkoła jazdy Turbo to najlepszy wybór dla młodych kierowców. Nowoczesna flota, własny plac manewrowy i wygodne raty. Szkoła jazdy Turbo. Konin Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
18: Dyskontowe asy w netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
20: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasu lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
21: A co tam w Carrefourze?
22: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
23: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
24: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
25: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca.
0: Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego zlady tradycyjne.

Kizo i Disney w Meloradiu. Jedna z najpopularniejszych piosenek od tego jego mościa. No a myślę, że to jest zgodne z flow kizownika, no bo takie 200, a może nawet i 500 złotych fajnie jest zgarnąć, no po czemu by nie? I w Meloradio możecie to zrobić bardzo szybko, bo to jest szybka kasa. Meloradio.pl to nasza strona, na którą was serdecznie zapraszam, tam piszecie, na co chcecie to wydać. W zasadzie to tyle, bo później odbieracie telefon i wszystko już się dzieje tak szybko. Także wbijajcie, nie czekajcie, zgłaszajcie się i niech hajs nie przepadnie, tylko niech pójdzie na coś fajnego. Jazzy Spritz i Can't Deny It w Meloradio.

0: Dub Dogs, Fezo i Zark, How Does It Feel? To jest Melo Radio. How Does It Feel, czyli jakie to uczucie? No i słuchając tego numeru, człowiek czuje się zdecydowanie lepiej. Trochę tak jakby zjadł czekoladę, bo wtedy serotonina zaczyna się podnosić. A to dobrze, bo to ten hormon od przyjemności z tego, co słyszałem. W tej godzinie jeszcze newsy Melo Radia przed 13.
1: A już od 13 zagramy.
0: A no właśnie, Daya, I'll Be Good Boys Hideaway. Podobno Łobuz kocha najbardziej, ale nie wiem, czy to do końca prawda. Wiem tylko tyle, że Good Boys wystartuje punktualnie o 13.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 000 prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można...
6: I to razem przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie.
5: Spróbować czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.
11: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
12: Nowe maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39, benzyny 98 6,98, a diesla 6,85. Najdroższe mieszkania w Polsce są w Warszawie. Przy złotej 44 trzeba zapłacić średnio prawie 6,5 miliona złotych. Sonar Home i Antoni Bubiel.
13: Drugie miejsce zajmuje budynek Kosmopolitan przy Twardej 4 i medianą ceny mieszkania 3 950 000 zł.
12: A na przykład w Gdańsku czy Wrocławiu za metr kwadratowy w najdroższych miejscach zapłacimy 20 kilka tysięcy złotych. Aktorzy Matt Damon i Ben Affleck pozwani przez dwóch policjantów. Twierdzą, że film Łup przedstawia ich w złym świetle. Według nich twórcy filmu wykorzystali sprawę narkotykową, w której uczestniczyli.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
11: Siemanko, 13 na zegarach. Ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, my już działamy. Podkręcamy tempo. Daya, I'll Be Good Boys, Hideaway. Dobre chłopaki. Podobno łobuz kocha najbardziej.

Baker, Metke i Sweet Nothings. Siada ta nutka pięknie, szczególnie w aucie. No i siada ta pogoda, za przeproszeniem, na czterech literach, bo jest totalnie słaba. 15 minut po 13, no to jest skandal, powiem wam szczerze, zdenerwowałem się, bo patrzę właśnie na radary pogodowe i mówię, co to jest? Piątek deszcz, sobota deszcz, niedziela deszcz, poniedziałek deszcz. Ten poniedziałek to jeszcze jak cię mogę, dobra, w poniedziałek może padać, ale w weekend... Jestem bardzo niepocieszony tym faktem, ale sprawdziłem też, kiedy łaskawe słońce w końcu wróci. No i mam odpowiedź na to nurtujące wszystkich pytanie. W środę 23 stopni, słonecznie. Powinno być w całej Polsce. Mam nadzieję, że tak będzie.

0: Kygo, Khalid i Griffin w Melo. Save My Love, piękny kawałek o miłości, który mam nadzieję, że dał wam też trochę ciepła, bo na tworze raz ciepło, raz zimno. Ta pogoda to się co 3 godziny zmienia, ona jest taka niestabilna, delikatnie mówiąc, ale wiecie co jest stabilne? To, że Sibul zawsze dowozi genialne sztosy. Wonderland na pewno pamiętacie, a zagramy to jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie.

3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
2: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
9: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 50 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
18: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
19: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
20: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
21: Po reklamie. Autopromocja.
22: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
21: Autopromocja.

0: Leo Walty, Black Beatles, Melo Radio. 17 minut do godziny 14. Podkręcamy tempo. Ladies and gentlemen, czwartek. Jesteśmy bardzo blisko weekendu. Trzeba sobie coś takiego zorganizować, co by humor poprawiło. Ja myślę, że hajs jest takim elementem. Pablo, jakbyś taką szybką kasę wygrał, na co byś wydał?
1: Mam zamiar kupić sobie jutro walizkę. Jakąś taką większą, bo wyjazd jest pojutrze.
0: No to stary, to się trzeba szykować! 200 zł, a może nawet i 500 000, to wszystko zależy od was. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam dacie znać, na co chcecie to wydać.

0: Afrojack, Sia, David Guetta, Wake Tonight w Melo Radio, 8 minut do godziny 14. Co ty taka zdyszana?
1: Rozgrzana.
0: Co ty taka zgrzana?
2: Zgrzałam się po prostu.
0: Ale po czym?
2: No nie wiem, czy możemy ci powiedzieć.
0: A to jeszcze tajemnica? No bo ja już wiem.
2: Nie, nie mów.
0: No to nie powiem. Dzięki bardzo za dzisiaj. Iga Mikołaj w studiu, siema.
1: Elo.
3: A już o 14 zagramy.
1: Rumors, Thomas Gray.
0: Ale to w samochodzie, tak?
2: Nie, to poza autem.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
13: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
14: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
15: Drugą dobę trwa obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Zginęły dwie osoby, to młodzi mężczyźni. Grażyna Wiatr.
16: Prokuratura nie chce udzielać jakichkolwiek informacji. Odmawia odpowiedzi na pytania, czy poszukiwany może być niebezpieczny, czy nadal może być uzbrojony. Trwają intensywne działania policji w całej okolicy Lubina i Zagłębiu Miedziowym. Są tam grupy kontrterrorystów i wsparcie policyjnego śmigłowca.
15: Ofiary i napastnik mają być powiązani ze środowiskiem pseudokibiców. Polacy zaczynają stawiać na ruch. Według danych GUS-u rośnie liczba osób uczestniczących w zajęciach sportowych. To najczęściej mieszkańcy dużych miast. A na koniec Portugalia i brawurowa ucieczka oskarżonego z sądu. Według policji została dobrze przygotowana. Oskarżonemu w ucieczce miało pomóc kilkudziesięciu krewnych.

0: Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No siemanko, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Już się mogliśmy zobaczyć. Na przykład na Instagramie. Kto był, to już wie, gdzie byliśmy. A kto nie wie, to może poczekać do 15 na przykład. Jeżeli nie psuć sobie niespodzianki.
1: Dokładnie, lubicie niespodzianki, to polecamy wam poczekać do godziny 15, bo było bardzo intensywnie. Mikołaj, ja mam dla ciebie taki biznes.
2: No.
1: Jedna kanapka za pół godziny masażu. Ja ci daję kanapkę, ty mnie pół godziny masujesz.
2: No dobra, uczciwa cena.
1: Ha.

0: skandalu z Mello Radio, tak podkręcamy tempo. A za chwilę pogadamy o naszym Robercie.
1: Coraz więcej plotek i spekulacji na jego temat, ale być może mamy jego cel.

0: A to Gabry Ponte w Meloradiu. 90 milionów euro rocznie, tyle Lewandowski być może zarobi. Jeżeli się wyprowadzi do Arabii Saudyjskiej. Ja policzyłam, ile to jest tak mniej więcej na nasze polskie.
1: No.
0: Miesięcznie to wychodzi mniej więcej 31 tysięcy złotych, tygodniowo 7 tysięcy, dziennie tysiaczek.
1: No to nieźle.
0: Nie, przepraszam.
1: Chyba więcej troszkę.
0: Milion.
1: O, no, to jeszcze lepiej. Ale no tak, Arabia Saudyjska to jest taki typowo emerycki, że tak powiem, kierunek. Nie dziwię się, że się nim tam interesują, tylko najbardziej mi tej Anki szkoda.
0: Dlaczego?
1: No bo teraz nie będzie tańczyć z Alvaro. Teraz będzie Please Don't Break My Heart, piękny Arabie z mych snów.
0: Gips. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Przepraszam za pomyłkę matematyczną, jestem zmęczona po treningu, wybaczcie mi.

0: Wiesz, Mikołaj, ostatnio tak się zastanawiam nad tym, że muszę podreperować swój budżet.
1: To zacznij zbierać plastiki i puszki. Ostatnio widziałem w swoim sklepie gościa z takimi dwiema wielkimi siatami i stał tam chyba 15 minut i jedna po drugiej wsadzał.
0: A ja ostatnio widziałam człowieka, który wyciągał z kosza na śmieci butelki.
1: No to jest teraz bardzo opłacalny biznes. Mhm. Natomiast jeżeli komuś się nie chce chodzić, no okay, to będzie opcja jakby pozbyć się tych plastików ze swojego domu. Wystarczy sobie zamówić kuriera, który coś wam przywiezie i można mu te plastiki wręczyć, żeby sobie zabrał.
0: A czy ja mogę mu zapłacić tymi butelkami, czy muszę normalnie kasą?
1: A to jest dobre pytanie.

0: Ej, Ben, kochani, na chwilę zniknęłam po to, żeby dokształcić się matematycznie. Korepetycje z matematyki już za mną, więc jestem w stanie wam powiedzieć, ile Robert Lewandowski być może zarobi. Mm-hmm. Teraz się stresuję. 380 milionów złotych rocznie, czyli mniej więcej 32 miesięcznie, 7 tygodniowo i ponad 1 000 000 złotych dziennie.
1: No i ja bym poszedł za takie pieniądze.
0: Do Arabii Saudyjskiej?
1: No, gdziekolwiek.
0: No dobra.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Łopatka wieprzowa bez kości, teraz tylko 11,99 zł za kilogram. Pierś z kurczaka z kością, jedynie 13,99 zł za kilogram. Schab wieprzowy bez kości, 1 kg, od czwartku do piątku 14,99 zł. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: W centrum Heban Słupce. Drzwi wewnętrzne DRE, Porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerat, Stargrest, Tubondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.
11: It's Friday.

0: Filipa Knell, Sermik, niech się kręci. Chodzicie szybko, bardzo dobrze.
1: To oznacza, że jesteście sprawni umysłowo, tak w sensie inteligentni.
0: Jeżeli natomiast włóczycie nogami i poruszacie się powoli.
1: Już jest problem. Trafiliśmy akurat na taki artykuł. Co to oznacza, że szybko chodzisz? Ja myślę, że to oznacza, że szybciej dojdziesz.
0: O! Aha,
1: No, że na miejscu będziesz szybciej. Ta tylko o jednym.
0: Przepraszam.

0: Mimo, że nie mogę się ruszać, to chce mi się ruszać do tego kawałka. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy. To nowość w Meloradio, ale jaka dobra. A w ogóle to chciałabym ci powiedzieć, że ja nie chodzę do pracy od następnego tygodnia, bo ma padać.
1: A, mogę cię zawsze przywieźć.
0: Naprawdę?
1: No.
2: No ja nie wiem, czy to jest odpowiedni powód. No tak, będzie o pogodzie w newsach.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Galaxy, Kungs i Theophilus London.
0: Tak, wam zagramy punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
2: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
12: Ale tak po kosztach.
13: Masz to w Brico.
14: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
0: O reklamie. Tak gra Melo.

0: słuchaj na 102,9 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harczarek on the mic.
3: Historyczna decyzja dla par jednopłciowych. Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie dokonał pierwszej w Polsce transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą. W kolejce są kolejne pary, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
4: W związku z tym te wszystkie wnioski, które były zawieszone, będą odwieszone. Natomiast jeżeli niektóre pary miały odmowy w latach poprzednich, no to oczywiście będą mogły złożyć jeszcze raz wniosek.
3: Uznanie związku małżeńskiego dwóch Polaków nakazały Naczelny Sąd Administracyjny i Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Specjalna Komisja Lasów Państwowych szacuje straty i bada przyczyny pożarów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Akcja strażaków już się tam zakończyła. A najbliższe dwa dni będą burzowe, no i jeszcze do tego dosyć chłodne, od 10 stopni na północy do 22 na wschodzie kraju.
2: Wiesz, Mikołaj, ja to zawsze myślałam, że piłka nożna jest moim powołaniem.
1: Tak, naprawdę? No jakoś w to wątpię, ale myślę, że coś w tym jest, bo dzisiaj udowodniłaś, że potrafisz.
2: No właśnie, my teraz porozmawiamy o piłce nożnej, szeroko pojętej.
1: Wizytowaliśmy dziewczyny z Legia Ladies, które no, troszkę zrobiły ci treningu i oceniły, jak twoje perspektywy.
2: Iga Mikołaj, hej!

0: I'm an albatross, Aaron Czupa, Little Sisnora, tak się podkręca tempo. Ja mam już podkręcone tempo tak bardzo, że bardziej się nie da.
1: Ale dobrze było.
0: Tak?
1: Dobrze było.
0: O piłce nożnej rozmawiamy. No właśnie. Mikołaj, w paru słowach, jak oceniasz to wszystko?
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o twoją grę, no to moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest.
0: Ale to może zacznijmy od początku, od w ogóle całego wstępu.
1: Tak jest.
2: Znajdujemy się właśnie teraz w Legia Training Center przed 20. kolejką pierwszej Ligi Kobiet. Legia Ladies idą jak burza, już mają zapewniony awans do Orlen Ekstra Ligi Kobiet, więc postanowiły osłabić trochę swoją drużynę, bo za dobrze im idzie, jest za łatwo po prostu. Więc Iga trenuje teraz z dziewczynami, no i zobaczymy. Już kocha piłkę, więc dobrze idzie. Zobaczymy, jak będzie dalej.
0: Dzięki. Osłabiłam? Serio? Dzięki.

0: swego czasu mój ulubiony trend na TikToku. Remember, Becky Hill, David Guetta, tak podkręcamy tempo. Byliśmy, dzisiaj na treningu Lega Ladies.
1: Ale to przejęzyczenie jest zrozumiałe, no bo to dziewczyny właśnie były gwiazdami dzisiejszego treningu. No i Iga, no poszło ci okej, nie? W sensie, wiadomo, mogło być lepiej, ale jak na pierwszy raz tak właśnie naprawdę z piłką przy nodze.
0: Tak, i z piłką w rękach, a to nie ten sport. No tak czy inaczej musiałam się zapytać dziewczyn, co to jest ten spalony.
1: No bo ja już nie mam siły tego tłumaczyć.
2: To spalony jest wtedy, kiedy zagramy do piłkę do osoby, która jest za linią, za linią obrony w momencie podania.
0: Czy jest linia obrony? Ja nadal nie rozumiem.
2: Spalony wyznacza albo linia ostatniego obrońcy, nie licząc bramkarza, albo piłka, jeżeli jest wyżej niż ostatni obrońca.
0: Co?
1: Dodam tylko, że Iga pokazała na linię pola karnego i powiedziała, czy to jest ta linia obrony? To o to chodzi?
0: Dobra, cicho, ty mnie tam lepiej dopinguj.
3: Iga ustawia piłkę w jedenastce. Cały stadion wstrzymał oddech. Czy uda się wywalczyć awans? Melo! Melo! Melo! Melo! Melo! La la la la!
0: No bardzo ładnie, jesteś prawdziwym kibicem.
1: Oczywiście, twoim najbardziej.
0: Och, dziękuję. A my jeszcze w tej godzinie wysłuchamy ocen moich koleżanek nowych z zespołu.
1: Tak jest.

0: Khalid, Dive Into Me, słuchacie Freak Fightu w Melo Radio. A my dzisiaj byliśmy na treningu piłki nożnej. Ja trenowałam, a Mikołaj był świetnym komentatorem. Czy już możemy wysłuchać ocen moich trenerek?
1: Wiesz co, może zanim oceny, to tak jeszcze trochę ci pokibicuję, żeby były lepsze.
0: Mówisz? Dobra, spróbujmy.
2: Iga twierdzi, że nie strzeli, dlatego jak tylko dostanie wszystkie instrukcje, wesprę ją słowem i duchem. Nasza Iga najlepsza w Polsce jest! Najlepsza w Polsce jest! Najlepsza w Polsce jest! I teraz wow. Musisz strzelić już.
0: Wow!
3: No i strzeliłaś.
0: No strzeliłam. To wszystko dzięki tobie.
3: No widzisz?
0: A ocena, teraz to już serio za chwilę.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Mielony drobiowy z papryką 3,99 za 100 gramów i surówka z marchewki 1,69 zł za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren! Voltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
22: A tej kobiety nie ma rzeczy niemożliwych. Zaśpiewać ballady do 50 twarzy Greya? Nie ma problemu. Stworzyć numer, który bitem wyrywa nas z kapci? Co to dla niej? Ellie Goulding rozkochała nas w hicie Don't Want Your Love. To wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
21: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
22: Adi z tej strony. Zapraszam.
21: Autopromocja.

0: Wish You Were Mine w Melo Radio. To co, sprawdzimy, czy będę piłkarzem?
1: Musimy sprawdzić oczywiście oceny profesjonalistek.
2: No to jak oceniacie IG w skali od 0 do 10?
3: To nie ma takiej skali. To 11 chyba.
2: Czyli co, kontrakt już w przyłym sezonie.
0: Myślę,
2: dla ciebie.
0: Że tak.
4: Ja no. Ci podpiszę. Naprawdę? Ja załatwię.
0: Dziękuję.
4: Tak.
0: Dziękuję.
4: Prezesa już dzwoni i załatwiam.
0: Panie prezesie, kochamy pana.
4: IGA musi zostać.
2: Hashtag no trudno.
4: IGA do Legii. Hashtag IGA do Legii.
0: Legia.
1: To ja szukam sobie współprowadzącego nowego już od następnego sezonu.
0: Hashtag nowy współprowadzący. Boy, you turn me. Felix Jan, Kaskada.

0: Jaka tu jest warstwa muzyczna? Magnetic, Bausa, podkręcamy tempo, się czuję, jakbyśmy byli na wakacjach cały czas. 1, 2, 3. Ty jesteś zadowolony ze swojej pracy, ale w sumie ja też.
1: Co to za wyliczanka?
0: A taka wyliczanka, bo w newsach będzie.
2: W newsach będzie tak. Czy Polacy są zadowoleni ze swojej pracy? Wy tak.
3: A już o 16 zagramy.
1: Nie widzę. Can't deny it.
0: Ale słyszysz.
1: Teraz słyszę, no.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Chciałbym wynająć wypchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
1: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii C lub kategorii C plus E? Postaw na turbo. Egzamin na ciągniku siodłowym, takim samym jak w konińskim Wordzie. Wybierz turbo i zdaj egzamin na identycznym sprzęcie. Turbo, Konin, Poznańska 47. Dzwoń 500 076 890.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedne 3699 z kodem rabatowym taniej.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
20: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
21: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
22: To pewnie.
0: jedyne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.

0: słupcy.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Sobota zapowiada się niezwykle ciekawie. Przed nami nowe otwarcie Term Uniejów. Już od 10:00 miłośnicy wodnych przygód będą mogli odkrywać zupełnie nowe atrakcje. Do tego na scenie wystąpią znani i lubiani artyści, m.in. Patrycja Markowska, Julia Żugaj oraz zespół Zakopower. Z kolei 6 i 7 czerwca w Lądzie nad Wartą odbędzie się 22. Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej pod hasłem Księgi i Skryptoria. W programie m.in. turnieje wojny, inscenizacje bitew, koncerty, warsztaty, pokazy średniowiecznego rzemiosła oraz spotkania z autorami i naukowcami. A dziś także nie lada gratka. Biblioteka Publiczna Gminy Słupca w Cieni Niezabornym zaprasza na spotkanie autorskie z Adamem Bieleckim. To jeden z najwybitniejszych polskich himalaistów. Początek o 18:00.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16:00, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: 17-latek trafił do aresztu za pomoc przy oszustwach na policjanta. Został zatrzymany na terenie Opolszczyzny tuż po odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonej kobiety. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych ze swojej pracy. Jednak spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z GI Group.
5: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
4: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. No to jeszcze dobry news dla fanów filmu Szybcy i Wściekli. W planach są seriale i to 4. Zapowiedział to jeden z głównych aktorów serii, Vin Diesel.
2: I mamy godzinę 16:00, słuchacie Freak Fightu, a co czwartek my pijemy.
3: Trzeba wziąć łyka po tym treningu ciężkim twoim.
2: Oj tak, ja ledwo widzę na oczy.

0: Lizzo, Bonnie M, Daddy Cool. Gdybyś był ojcem, to ta piosenka byłaby o tobie.
1: Dzięki.
0: Spoko. A wybierasz się może na wycieczkę do Morskiego Oka?
1: Tylko do którego, bo we Wrocławiu jest na przykład takie kąpielisko.
0: Naprawdę?
1: Mhm. Chodziłem tam za dzieciaka.
0: Góry.
1: A, nie, to nie wybieram się.
0: I bardzo dobrze, bo tam jest remont aktualnie.
1: O, remont. No proszę, kto by pomyślał. Ja dzisiaj już się nawkurzałem na remont, bo tam robią tramwaj na Wilanów i Puławska dzisiaj stała 20 minut.
0: Dobrze. A możesz mi wyjaśnić, dlaczego remonty zawsze się rozpoczynają, kiedy jest ciepło i ludzie chcą wyjechać odpocząć?
1: Właśnie to jest chyba specjalnie to robią, żeby nie było nam zbyt dobrze. You make me feel

0: 17 po 16. Daj łyka w Melo Radio. My co czwartek bierzemy łyka, wy zgadujecie, co to takiego. Jeżeli macie pomysł, co pijemy, to wbijacie na meloradio.pl, a tam odnajdujecie odnośnik do WhatsAppa.
1: Torba i pomadka dzisiaj do zgarnięcia, w zamian za odgarnięcie, co właśnie znajduje się w naszych dłoniach. Szklanki już gotowe?
0: No to na zdrowie.
1: Na zdrowie.
0: Mineralne.
1: Słone jakieś.
0: Też takie może lekko kwaskowe?
1: No nie. Ale jestem
0: mi
1: fanem.
0: Się akurat po dzisiaj przyda.
1: Tobie zdecydowanie.
0: Jeżeli wiecie, co takiego pijemy, to dajcie znać. Przyjmujemy głosówki i tekstówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Daj łyka w Meloradio.

0: jak my lubimy ten kawałek. Don't wanna go home, podkręcamy tempo w Meloradiu, trwa zabawa Daj Łyka. Do wygrania torba
1: i pomadka.
0: Pomadka, dobrze. Dokładnie. Przypomnijmy nasze wrażenia. Mineralne.
1: Słone jakieś.
0: Też takie może lekko kwaskowe? Jakie były negatywne odpowiedzi?
1: No różne się pojawiały, na przykład kefir. Sok spod ogórków był bardzo częstą odpowiedzią. I też turecki ayran, to taki do kebaba bardzo pasuje.
0: Na szczęście jest Adrianna.
2: Elektrolity.
0: Brawo, wygrywasz! Ja się jeszcze napiję, bo po treningu się przyda.
1: Tak.
3: Daj Łyka w Meloradiu. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba!
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
14: Uwielbiam rysowanie.
15: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
16: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Autoglas naprawia auto.
7: Autoglas wymienia.
14: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
21: Masz to w Brico.
22: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
23: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
24: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
25: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
26: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
27: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
28: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
27: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
28: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
27: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
29: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
30: O reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Michel Schulte i Rehab.
1: A ty wiesz, Iga, że Rehab będzie na Red Stage na Sunrise Festival?
0: Naprawdę? Ja kocham Rehaba.
1: No to super, 1 sierpnia będziesz mogła się z nim zobaczyć i posłuchać jego seta na żywo.
0: Na czerwonej scenie?
1: Na czerwonej scenie, dokładnie tam.
0: To jest w ogóle najszybsza i najwspanialsza scena moim zdaniem, tak
1: no,
0: czuję.
1: No czerwona najszybsza, wiadomo.
0: Ja chcę bilety.
1: No to trzeba będzie słuchać Meloradia, na przykład w piątek po 21:00, wtedy Sunrise on Air.
0: A co to takiego, Mikołaj?
1: To jest nasz nowy program, gdzie będziemy grać muzykę właśnie Sunrise Festivalu i będą też bilety do zgarnięcia.
0: Wow, podwójne wow, a nawet potrójne. New Religion, Bibi Rexa, to teraz.

0: I wszyscy razem.
1: I tylko ja zrobiłem.
0: Just the way you are. David Guetta zremiksował, ale jak dobrze. Milki w Melo Radio. Robert Lewandowski to jest przekot, tak tylko powiem.
1: Wiadomo.
2: No tak, i przekozacko zarabia też. I trochę o tym powiemy w newsach.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Rumors, Thomas Gray.
0: I Rumors poleci punktualnie o godzinie 17:00.
1: To nie plotki, to potwierdzone info.
3: Melo Radio Słupca na 102,9 FM. Reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów.

0: Coral 1 litr. Teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów. Jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr. 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market. Zawsze po drodze.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Centrum Heban Słupca. Drzwi wewnętrzne, DR, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerat, Stargrest, Tubondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Hot Grill.
9: Parilla Caliente.
10: Grilla Calda.
11: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Po reklamie.

0: Justyna Rudzka, zapraszam. Przed nami wyjątkowy koncert poświęcony wszystkim mamom. Dla Was gramy Kochane Mamy. Największe przeboje Jacka Silskiego będzie można usłyszeć już jutro w sali Kina Sokolnia. Początek o 18.30. To będzie doskonała okazja, by wspólnie celebrować miłość, wdzięczność i bliskość, a także podarować mamom chwilę relaksu i muzycznej przyjemności. W niedzielę duża dawka śmiechu w Domu Kultury w Powidzu. Tam do zobaczenia spektakl To jest napad. Sztuka opowiada o niedoświadczonej ekipie złodziei, która planuje skok stulecia, a w wyniku pomyłek i zwrotów akcji trafia w sam środek gangsterskich porachunków. Śmiechu nie zabraknie także 29 maja we Wrzesińskim Domu Kultury. Wówczas stand-up Mamy na obrotach pod tytułem Niezły bajzel. Początek o godzinie 19.
1: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Dyrektor Muzeum Pałacu Wilanowi został odwołany. To po kłosie burzy w sprawie koncertu techno, które zorganizowano na dziedzińcu pałacu w nocy z soboty na niedzielę. 140 tysięcy złotych straciła seniorka po oszustwie na marynarza. Mężczyzna twierdził, że jest Włochem i przewozi kontenery do Sydney, ale statek ma awarię i potrzebuje pieniędzy na jego naprawę. Kobieta wysyłała mu gotówkę pocztą. No i jeszcze piłka nożna. Robert Lewandowski decyduje o swojej sportowej przyszłości. Ma mieć na stole kilka ofert. Jedna z nich naprawdę atrakcyjna, mówi Krzysztof Wilanowski.
4: Chyba nikogo nie zaskoczę. Chodzi oczywiście o bajeczną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Według portalu Sportowe Fakty Lewy za sezon gry mógłby zgarnąć nawet 90 milionów euro.
3: A umowa Lewego z Barceloną wygaśnie z końcem czerwca.
2: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu, a my wiemy, jak być inteligentnym.
5: O, to się nam przyda zdecydowanie.
2: W sensie, rozmawiamy o zachowaniach, które
5: dobra.
2: Osoby z wysokim IQ.

0: Ależ nie ma za co, jesteśmy specjalnie dla was. Dzięki, że jesteś. Landberry, Trips, podkręcamy tempo w Meloradiu. Moim zdaniem ty, Mikołaj, jesteś bardzo inteligentnym człowiekiem.
1: Odwzajemniam to uczucie, natomiast według tego artykułu nie jesteśmy inteligentni wcale.
0: Dlaczego?
1: Bo jest 11 rzeczy, które brzydzą osoby z wysoką inteligencją i tak? Na miejscu 10 jest tak? Szukanie wymówek. A chciałbym zauważyć, że my wczoraj przez całą godzinę programu szukaliśmy wymówek.
0: Ale jeżeli macie jeszcze jakieś wymówki, to ja z przyjemnością przyjmę, no bo tak szybciej weekend, czemu nie? WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy.

0: 16 po 17. Florida. 23 maja wysyłamy Was na Florajdę w Warszawie, nie możemy się naprawdę doczekać.
1: I teraz nadszedł ten moment, że właśnie ktoś z Was, ktoś z wielkich fanów Florajdy będzie miał okazję zrobić yeah, no i wtedy pójdzie na ten koncert.
0: Dzwonimy,
1: a jeżeli nie, to nie.
0: Ma 5 sygnałów.
1: Tradycyjnie. Na przyczajce.
2: Halo?
3: Sometimes I get a good feeling.
2: Yeah!
0: Ola, pięknie!
1: Perfekcyjnie!
0: Brawo! Dziewczyno, dlaczego ty chciałabyś iść na Florajdę?
2: Jeszcze raz, możecie powtórzyć?
0: Dlaczego byś chciała się udać na Florajdę w Warszawie?
2: Chciałabym się bardzo dobrze bawić i spędzić czas z moim ukochanym.
1: No i to jest najlepszy chyba powód. No oczywiście tak. Już cię wysyłamy, bo za yeah! Podwójny bilet na Florajdę leci do ciebie.
2: Fajnie, dziękuję, super! Florida w
0: Melo Radio. No to OG, yeah, Florida, good feeling. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio.

0: wody, Talk w Malu Radio, tak podkręcamy tempo. Mikołaj, co mi sprawia najwięcej przyjemności na świecie?
1: Jedzenie.
0: A dokładniej?
1: Czekolada.
0: Brawo, o czekoladzie.
1: No już cię znam trochę.
0: Porozmawiamy w tej godzinie, bo dzieją się straszne rzeczy.
1: Jest kakaowa efera, że tak to nazwę.
0: Jaka?
1: Kakaowa.
0: A co, my w Dubaju?

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo eObuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: Nie podoba mi się, wiesz, za bardzo to.
1: I to dobrze.
0: Ja kocham czekoladę i serce mi się łamie na myśl o tym, że muszę zapłacić więcej za mniej.
1: No właśnie, producenci coraz częściej zmniejszają po prostu wagę swoich produktów, ceny pozostawiając te same, albo czasami nawet nieco wyższe.
0: I co teraz?
1: No i teraz jedna właśnie z takich czekolad, taka fioletowa, będzie musiała zmienić swoje opakowania i wyraźnie napisać, że tam jest mniej, bo im sąd kazał.
0: Jak można to ładnie jakoś napisać?
1: Nowa czekolada, teraz mniej, ale za to drożej.
0: Ja kupuję Zakaria Andy Dust.

0: Be Mind w Melo Radio, tak podkręcamy tempo.
1: A wiecie, gdzie wystąpi James Hype? Na Sunrise Festival!
0: Ale się nie mogę doczekać.
1: Ja też nie mogę, ale tak samo nie mogę się doczekać 18, bo ta już za chwilę i za chwilę będę fajnie grał.
0: I pójdziemy w Melo.
1: Tak.
2: A już o 18 zagramy
1: Loco, Loco Contigo. Gordo i Rainier Zunewald.
0: Loco, Loco.
1: Tak.
3: No to Loco.
1: No to Loco. No to buzi.

0: Select.
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
5: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15. Po reklamie.
6: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
7: Polski samochód elektryczny ma być gotowy za 3 lata i jak zapowiada minister aktywów państwowych, cena auta będzie konkurencyjna. A jutro na stacjach tańszy ma być diesel. Maksymalna cena za litr to 6,85 zł. Ceny pozostałych paliw takie same jak dziś. Na wieczorem drugi półfinał Eurowizji. Mimo, że dziś Polska nie wystąpi, to emocje i tak będą duże, mówi Maria Baładżanow z kanału Eurovibes.
8: Warto obejrzeć, bo jest dużo dobrych piosenek, dużo w językach narodowych również, co jest według mnie bardzo ważne. Na Eurowizji można poznać trochę kulturę i rynek muzyczny danych krajów.
7: Początek drugiego półfinału o 21, a finał w sobotę.
6: I trzymamy kciuki za Alicję Szymczyńską, no, żeby poszybowała jak najwyżej.

0: idę w Melo.
1: I na pewno o Eurowizji sobie porozmawiamy dzisiaj, ale będzie też masa innych tematów, na przykład szybka kasa, wejście w kina Sunrise Festival. Z Ulą sobie pogadamy za kilka chwil o filmach, a teraz pogadam wam trochę o tym, co będzie w playliście w najbliższych minutach. Gips i Win to na pewno się pojawi, Swedish House Mafia i Wait So Long też już czeka w kolejce, a zaczyna Gordo i Loco Loco. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Szybkie samochody i dobry beat. Tak brzmi właśnie Win. To Gibbs i Dope House w Melo. Tak podkręcamy tempo. 8 minut po 18. Weekend się zbliża, a jak weekend, no to warto wiedzieć, co można w ten weekend obejrzeć. I o tym zaraz pogadamy z Elą Harciarek.

0: Disturbed, Tiv Mela. The Sound of Silence w remiksie od Cyrilla. A my teraz robimy klimacik. No bo mamy też temacik do Uli Harciarek, siemanko.
1: Tak, mamy, cześć, mamy temacik serialowy.
0: Dokładnie, co warto obejrzeć w weekend, bo już pachnie tym piątkiem.
1: Tak, no. Więc ja polecam na przykład, jeżeli lubicie mocne kino z grą psychologiczną i zagadkami, no to możecie obejrzeć serial Zły Zamiar. Tajemniczy korepetytor wchodzi do życia pewnej bogatej rodziny, no i każdy odcinek dokłada nowe sekrety.
0: O proszę, jest nad czym myśleć. No to daj jeszcze jakąś taką propozycję właśnie psychologiczną.
1: No właśnie. Nie, bo w takim klimacie jest serial Awantura. Zaczyna się od pozornie błahego konfliktu, no ale szybko zamienia się w emocjonalną wojnę między bohaterami. Jest naprawdę świetną historią. Są dwa sezony, no i drugi to już zupełnie inna historia.
0: O, proszę bardzo. A jakiś film na przykład? Jak już tak...
1: No to słuchajcie, no do streamingu weszła druga część Gladiatora. Kto nie obejrzał w kinie, teraz może nadrobić zaległości i przenieść się do brutalnego świata starożytnego Rzymu. Lubisz?
0: A ja bardzo lubię, zawsze.
1: Oglądałeś?
0: Nie, ale nie, na przykład no w Rzymie lubię... Czekaj, zapomniałem jak to się nazywa.
1: Już się boję.
0: Takie coś do jedzenia, dobrego.
1: Już się boję, nie wiem.
0: Nie, no też nie wiem, ale gelato na przykład lubię.
1: O,
0: nie. Co nie?
1: Tak, to
0: gelato
1: tak,
0: to zawsze fajnie.
1: Absolutnie.
0: Dzięki, Ula, ty co będziesz oglądała w ten weekend?
1: Czego ja nie będę oglądać?
0: Ja wiem, Królowych Przetrwania nie będziesz oglądać.
1: Nie będę? Tak.

How does it feel? Nowość od grupy Dubdogs w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 26 minuty po 18 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze o parku, do którego raczej nigdy nie chcielibyście pójść.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Prawo jazdy? Zrób to na luzie, ale na serio. Szkoła jazdy Turbo. 35 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych kursantów, elastyczne godziny jazd, wszystkie kategorie. Kursy kwalifikacyjne i ADR-y w pakietach taniej. Postaw na Turbo. Dzwoń 500 076 890.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

ten numer się nie nudzi. I można go słuchać cały czas i też tak dobrze bawi. Sibul. To Never Go Away w Melo. 19 minut. Tyle zostało nam do 19, a to pierwszy w historii park, do którego chyba nie chciałbym pójść. Słuchajcie, w Radomiu ma taki powstać, no w sumie to już się buduje. Posadzili drzewa i ławki pod wiaduktem. No słuchajcie, drzewa według tego zamysłu mają chyba rosnąć bez wody z deszczu i słońca. No więc ja nie wiem, jak to ma działać, ale w sumie skoro ten cały park zbudowali bez sensu, to może i drzewa wyrosną bez wody. Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin. Ten numer ma naprawdę dużo sensu. To nowość w Melo Radio. All My Life.

0: Nasze koleżanki z Rumunii, G-Girls i Call the Police, tak gramy jeszcze przed 19, ta już za chwilę wybije, a wy słuchacie Meloradia.
1: A już o 19 zagramy.
0: Nasza social queen Monia się uśmiechnie, Golden i Huntrix. Monia, cieszysz się? Możesz krzyknąć.
2: Bardzo!
0: Mam nadzieję, że wy równie ten numer punktualnie o 19 w Melo.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: O reklamie.

0: IDEV Melo.
1: Minuta została nam do 19, ale my na nią nie czekamy, tylko od razu gramy, bo kiedy inni gadają, to my już w Melo Radio lecimy z muzą. Iben i Hollow. Ten numer wam zagram na 100%. Będzie Calvin Harris i Sam Smith z hitem Promises, a zaczynamy od Huntrix i Golden. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. IDEV Melo.

Iben i Hello w Mela. Tak podkręcamy tempo, 8 minuty po 19, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech odbiera telefon.

0: TikTok, TikTok, zegar tyka, no i mamy już 17 minut po 19. Słuchacie Meloradia, Kesza za nami. A tak a propos Keszu, no to trochę go się sypnie teraz na antenie Meloradia. No i jeszcze trochę śmiechu poproszę. No, dzięki wielkie. Szybka kasa. No a tego Keszu trochę chciałaby Ewelina, która zgłosiła się na meloradio.pl. Dzwonimy do niej, no i miejmy nadzieję, że odbierze telefon. Ma na to 5 sygnałów, ale halo? Chyba już się udało. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
1: Cześć.
0: No cześć, słuchaj. 200 zł, gdybyś miała dostać od Melo, to powiedz, na co byś się przepierniczyła, no?
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
0: Ale czekaj, jak rozumiem, ty chcesz w swoim mieście zamówić pokój hotelowy po to, żeby się odciąć w ogóle od wszystkich.
1: Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: To kto cię tak w domu denerwuje?
1: O, w domu nikt, z pracy pod telefonem cały czas praktycznie.
0: Okej, okay, czyli plan jest prosty, ty bierzesz pokój, zamawiasz sobie żarełko i po prostu żyć nie umierasz.
1: I miotcina, tak, dokładnie.
0: No to ja na taki plan nie mogę nie dać hajsu. Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Ale jest jedna rzecz, której muszę ci powiedzieć, trochę się boję.
1: Tak?
0: Skoro ty chcesz olać świat, no to mam nadzieję, że panie gotujące śniadanie hotelowe nie oleją ciebie. Szybka kasa od Meloradio.

0: w Meloradio, tak podkręcamy tempo, a ja dzisiaj nie jestem w sumie w studiu sam, bo jest ze mną nasza social queen Monia, siemano.
1: Siemano.
0: No i ja ciebie wziąłem do wejścia, no bo ja wiem, że ty się mega jarasz tym, co się wydarzy w wakacje.
1: Mega się, a no właśnie. Się nie mogę doczekać.
0: No bo już od 31 lipca do 2 sierpnia będzie Sunrise
1: Festival!
0: Oh yeah, tam między innymi Afrojack wystąpi, ale będą Axel Ingrosso, Billy Gillis, Hardwell, Rehab, Sigala, no po prostu cała masa gwiazd, ja już się zapowietrzyłem, Monia, w ogóle na samą myśl.
1: Ja też, tego nie może cię przegapić.
0: Dokładnie tak, a tak się składa, że mamy dla was masę wlotek na Sunrise Festival. Jeszcze dzisiaj ktoś z was dostanie takie wlotki, więc mega fajnie. Ale też już w piątek po 21 odpalamy nowy program.
1: Dokładnie, Sunrise on Air.
0: Tak jest, i będzie masa gwiazd na playliście właśnie związanych z Sunrise Festival. Będą wlotki na Sunrise Festival, no po prostu jeszcze więcej Sunrise Festivalu w Meloradiu. To punktualnie od 21 w piątki.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Słupca na 102,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
1: Jak tak? To Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
7: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
9: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
13: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
14: Masz to w Brico.
15: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: O reklamie. Autopromocja. Sunrise.

nieśmiertelny sztos. Remedy, Manuel to Holidays. Słuchacie Meloradia. Rodzinka.pl się powiększa. Właśnie czytam plotki, że na planie tego serialu pojawił się Łatwogang. To ten, który niedawno zebrał ponad 250 milionów złotych na dzieciaki chore na raka. Dostał takie zaproszenie w trakcie, jak aktorzy z tego serialu wbili na tego wielkiego charytatywnego live'a. No ale reżyser tego serialu mówi, że nie wyklucza, że tu cytat, porobią coś razem. No jedno jest pewne, wiemy, że cała rodzinka mogłaby się zmieścić w kawalerce Łatwoganga. Było tam już dużo więcej osób i wytrzymała, więc to może jakiś pomysł na oszczędność. Czynsz na pewno byłby dla rodziny Boskich mniejszy.

0: Sound of San Francisco to Global DJ Steve Mello. Jeszcze przed 20 ja sobie pomyślałem, że fajnie by było tak do San Francisco uderzyć, ale w sumie tam jest tylko 16 stopni na razie. A w Polsce podobnie.
1: A już o 20 zagramy
0: Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Ten numer punktualnie o 20 pojawi się na antenie Meloradia. Po 20 będą też wlotki na Sunrise Festival.

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
2: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
6: Dochodzi 20 na wszystkie zegary w całej Polsce, a to oznacza, że zbliża się też moment zgarnięcia wejściówek na Sunrise Festival. To się wydarzy już za kilkanaście minut, a wcześniej gram Vintage Culture, Gaps i Lost. Na pewno się pojawi, będzie Doda i melodia ta, a zaczynamy od numeru New Religion, to Bibi Rexa i Faithless. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Rehab, You're My Life, a ten pan wystąpi już w wakacje na...
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Ale się będzie działo. Ja już przebieram nóżkami na to, co wydarzy się w tegoroczne wakacje w Kołobrzegu. Piękne polskie morze. No miejmy nadzieję, że najcudowniejsza pogoda świata. A tu nie musimy mieć nadziei, bo wiemy, że sześć najcudowniejszych scen, jakie tylko polska scena muzy elektronicznej może sobie wyobrazić. Tak właśnie wygląda Sunrise Festival. Masa artystów. Od Urzela, po Mortena, przez Jamesa Hype'a, Skytecha, Sigale, Scootera. Kogo tylko chcecie, możecie tam zobaczyć. A ja mam dla was wlotki na ostatni dzień Sunrise Festivalu, na drugi dzień sierpnia, na niedzielę. Jeżeli chcielibyście ją zgarnąć, mam taką jedną podwójną wlotkę, no to wystarczy, że napiszecie mi, z kim i dlaczego chcielibyście pójść właśnie na ostatni dzień Sunrise Festival. Albo nie napiszecie, nagracie mi głosówkę na WhatsAppie Meloradia, nagrywajcie głosówki, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na ostatni dzień Sunrise Festival, drugi dzień sierpnia. Czekam na odpowiedzi na WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Nagrywajcie się, bo warto.
1: Sunrise Festival z Meloradio.

0: Marshmello, Ellie Goulding, to Save My Love w Melo. Tak podkręcamy tempo, 27 minut po 20, a ja zapytałem, z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na Sunrise Festival. A konkretniej na ostatni jego dzień.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Bo mam podwójną wlotkę, no i zgłosił się Maciek. Jaka jest twoja odpowiedź?
2: No generalnie chciałbym pójść w ostatni dzień na Hardwella. Czekamy to na ten występ razem ze swoim przyjacielem. Koleś robi mega klimat. Po prostu jak widziałem Rebels Never Die, to wiem, że wypierdziela ludzi z kapci.
0: Maciek, no to ty bierz swojego przyjaciela, no i już możecie wybierać outfity, bo jedziecie na ostatni dzień. Sunrise Festival, podwójna wlotka.

Ferrari w Melo. No i jestem pewny, że to Ferrari jest czerwone, no bo takie najszybsze, co nie? Słuchacie Melo Radia, Pychu z tej strony, siemano, 18 minut do 21. A tak a propos samochodów, 5 minut na litr paliwa. No ciekawy przelicznik, przyznacie. Właśnie czytam, że tyle muszą pracować Niemcy, żeby właśnie litr paliwa zatankować. No a jak na tym tle wypadają Polacy? No nieco gorzej, no bo od 9 do nawet 12 minut na 1 litr paliwa musimy tyrać w pracy. No i może mamy drożej, ale za to mamy gorsze autostrady. No i kto narzeka?

0: pozdrowieniami dla siłowniowych freaków, takich jakimi są oni, Bryska i Kubańczyk. Gęsty dym, cały ty, cała ja. Nowość na antenie Meloradia. Swoją drogą, ja z Bryską i Kubańczykiem też na siłowni byłem. Trochę mi było wstyd, przyznam, bo ja akurat z siłownią nie za bardzo jestem po drodze, ale oni próbowali mnie nauczyć jakichś tam różnych dziwnych rzeczy, typu jakichś martwych ciągów i innych takich. To możecie zobaczyć, jak dobrze poskrolujecie naszego Instagrama Meloradia. Mocno polecam, jak chcecie się ze mnie pośmiać. A po 21 gramy dalej, ta już za moment wybije na wszystkich zegarach w całej Polsce.
1: A już o 21 zagramy
0: You Stay Jack Style, Turn the Lights Up. Ten numer punktualnie o 21 wybrzmi na antenie Meloradia i zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli właśnie punktualnie o pełnej.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było bzzz, tylko pum, pum, pum.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: Sprawdza. Słuchaj na 102.9 FM. Idę w melo.
1: 21 już punktualnie na zgarach, a to oznacza, że startuje drugi półfinał Eurowizji. No i chociaż on nas tak nie do końca już mocno grzeje, bo jesteśmy pewni tego, że Alicja Szymplińska jest już w finale, no to dziś dowiemy się, z kim w tym finale będzie jeszcze walczyła. Trochę Eurowizji sobie pogadamy w tej godzinie, ale wcześniej gramy Thomas Gray i Rumors. To na pewno w tej godzinie będzie Dua Lipa i jej Houdini, a zaczynamy od obiecanego Turn the Lights Off. To Justa i Jack Style. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Meduza i Omri Camomile, to Don't Wanna Go Home w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 14 minut po 21 na zegarach. No i od 14 minut trwa kolejny półfinał Eurowizji. No i lista krajów, które w nim biorą udział, jest naprawdę bardzo długa. To między innymi tak: Norwegia, Australia, Dania, Łotwa, Armenia, Szwajcaria czy Bułgaria. Ale wszystkie 15 krajów, które biorą udział, liczą na to, że dostaną się do wielkiego finału. Tam jest już nasza Alicja Szemplińska. No więc trzymamy kciuki, żeby te kraje, które się dostaną, nie były jakąś dużą konkurencją dla Alicji. Tak, żebyśmy dostali się w tym finale jak najwyżej. No ale skoro mamy Eurowizję, no to ja stwierdziłem, że przypomnę wam jeden z numerów, które no, rozgromiły bank, rozbiły wszystko, jeżeli chodzi o ten konkurs, no bo w 2009 roku ten gość pobił absolutny rekord. A mowa tu o Aleksandrze Rybaku, gościu, który w ogóle się nie starzeje. Jak zobaczycie na jego zdjęcia z 2009 roku, a teraz nie ma żadnej różnicy. W 2009 roku wygrał Eurowizję z tym numerem, zdobywając 387 punktów. To Fairytale.

0: ale klasyk. Every single day. Benassi Bros i Dani w Melo. Tak podkręcam tempo. 29 minuty po 21 na zgarach. Pychu z tej strony. Siemano. No i mam dla was tipa na to, jak wzbogacić się jeszcze przed weekendem. Mamy dla was 500 zł. Taką szybką kasę totalnie za free i co najlepsze od ręki. Jesteście na antenie Melo Radia i już możecie biec do bankomatu, żeby tę kasę wypłacać. A na co taka szybka kasa? Na co tylko chcecie. Meloradio.pl, tam wpisujecie wasze pomysły. Tak zrobił Paweł. No i posłuchajcie, na co on wyda hajs.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro walizkę. Jakąś taką większą, bo wyjazd jest pojutrze.
0: No proszę bardzo, Paweł wyjeżdża, wy też możecie wjechać do bankomatu po hajs. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie po szybką kasę. A to nowość na naszej playce D.O.D. i Closure.

nocne podróże po mieście z tym numerem w głośnikach muszą być naprawdę cudowne. Win, Gips i Dope House. Tak podkręcamy tempo. Słuchacie Meloradia, 17 minut do 22. 90 milionów rocznie. Tyle w euro ma dostać Robert Lewandowski. No ciągnie się cały czas saga z tym, czy Lewy dalej po sezonie będzie grał w Barcelonie. No i pojawiają się plotki. No, że niby nie, no, że ma występować w Arabii Saudyjskiej tym razem. No i to nie za małe pieniądze. No bo w przeliczeniu te 90 milionów rocznie to jest na miesiąc około 7-8 milionów, w przeliczeniu na dzień no to już około 250 tysięcy. No i coś mi się wydaje, że gdybyśmy my wszyscy mieli takie dniówki, to jakoś tak by weselej było, nie? Nie narzekalibyśmy chyba nawet na budzik, który dzwoni o 6 rano. Szefowie, wiecie co robić.

mega satysfakcjonujący jest ten numer w odsłuchu. Satisfy, Calvin Harris i Jazzy, nowość od nich właśnie jeszcze przed 22 w Meloradiu. A jeżeli ten numer wam się podoba, to wbijajcie na meloradio.pl, no i głosujcie na niego w zakładce 30 Meloradia. No i zobaczymy już jutro po 18, na którym, no i czy w ogóle miejscu wyląduje w kolejnym notowaniu. To już jutro po godzinie 18:30 Melo.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

promocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Floride w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Oh, sometimes I get a good feeling. Krzyczysz. Yeah!

0: fali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Ej, ale co się działo?
4: Cały czas tłukło.
5: Ale gdzie tłukło?
4: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
3: Ale jak to brzmiało? No i?
4: Ani spać, ani się położyć.
6: No jak to? Wstawać!
7: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
3: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
8: Waldek,
3: Marcin
7: i Daria.
8: I to nie było. Bzzz, tylko pum, pum, pum.

tata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Wskaż mi drogę, abym mógł ją obrać.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.